0: Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nocny atak na Kijów, od tego zaczynamy. Rosja ostrzelała stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. Co najmniej jedna osoba zginęła. Elektrownia Dolna Odra wygaszona. Kilkaset osób straciło pracę. Gmina Gryfino obawia się o rynek pracy. Uniwersytet Medyczny w Łodzi z nowym centrum dydaktycznym. Inwestycja kosztowała blisko 94 miliony złotych. Nocny alarm w Kijowie. Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. Co najmniej jedna osoba zginęła, a do trzech dzielnic miasta skierowano służby ratunkowe. To kolejny ciężki ostrzał Kijowa. W środę w rosyjskich atakach zginęły dwie osoby, a 45 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że celem były m.in. kolej, magazyny i stacje paliw. Władze gminy Gryfino obawiają się, że nie będzie pracy dla osób zwolnionych z elektrowni Dolna Odra. A z końcem sierpnia wygaszone zostały tam ostatnie dwa bloki węglowe, a zatrudnienie straciło kilkaset osób. Jak to może odbić się na gminie i jej mieszkańcach, to sprawdzała nasza reporterka Anna Połamar.
2: Władze gminy obawiają się masowych wyprowadzek, zwłaszcza młodych ludzi, którzy zostali zatrudnieni w elektrowni niedawno. To grupa około 200 osób, mówił mi Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.
3: Ludzie założyli sobie, że elektrownia będzie pracować minimum do 35 roku, a być może nawet do 2040. Wzięli kredyty, kupili mieszkania i teraz nagle nie ma pracy i znajdują się w sytuacji trudnej.
2: Burmistrz dodaje, że rozwiązaniem mogłoby być zagospodarowanie terenu po elektrowni.
3: Dolna Odra mogłaby być centrum przemysłu zbrojowego. Posiada i schrony, i hale przemysłowe i mamy wykwalifikowanych pracowników. Niestety odnoszę wrażenie, że zwijamy naszą polską gospodarkę.
2: W Nowym Czarnowie działają już dwa nowe bloki gazowo-parowe. Kolejne mają być gotowe za 4 lata.
1: To jest zupełnie nowy świat. Tak o studiowaniu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mówi kanclerz uczelni Paweł Zawieja. Uczelnia właśnie wzbogaciła się o nowoczesny, niskoemisyjny, ośmiokondygnacyjny budynek Centrum Wsparcia Dydaktyki, który kosztował blisko 94 miliony złotych.
4: Jak teraz będą mogli uczyć się studenci Uniwersytetu Medycznego?
5: Bardzo nam się sprawdzają pokoje cichej nauki, indywidualnej pracy i grupowej. Mamy takie pomieszczenia, mieliśmy takie pomieszczenia w bibliotece, które są czynne 24 godziny na dobę i prawdopodobnie w tym budynku, w którym jesteśmy, budynku jeden największej inwestycji, ale też w budynku na ulicy Spornej, w centrum pediatrycznym. Tych pomieszczeń dla studentów przygotowaliśmy wiele i coś się spodziewam, że również te pomieszczenia będą musiały być dostępne 24 godziny na dobę, bo studenci potrzebują takiej infrastruktury, gdzie będą mogli sobie spędzać czas w spokoju, zdobywać wiedzę i też współpracować.
1: Nowy budynek główny uczelni mieści m.in. dziekanaty, nowoczesne sale dydaktyczne z zaawansowanym sprzętem audiowizualnym, sale seminaryjne z możliwością teletransmisji z sal operacyjnych oraz przestrzeń Living Lab.
6: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Czy były szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz był typowany na kandydata na prezydenta przez niektórych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości? Między innymi o te doniesienia w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał byłego ministra sportu Sławomira Nitrasa.
7: Cała ta operacja, państwo pamiętają, przed igrzyskami w Paryżu, kiedy prezes Piesiewicz z największymi naszymi sportowcami pojawił się w całej Polsce na billboardach. I to był element tej kampanii. A przypomnę panu taki drobny strzał. Właśnie. Co wtedy powiedział pan Piesiewicz? Pan Piesiewicz powiedział, że on się na tych billboardach wśród sportowców znalazł na wyraźne życzenie sponsora. A kto był tym sponsorem? Grupa Polsat, czyli pan Marian Kmita.
8: No ale tak, to operacja była.
7: Operacja była wymyślona w ten sposób, że tworzymy wizerunek sprawnego menadżera, człowieka sukcesu, który wprowadził nową jakość do polskiego sportu, a później idziemy do prezesa Kaczyńskiego i mówimy: panie prezesie, najlepszy kandydat na prezydenta, nowoczesny, młody, sportowcy, jak Kwaśniewski, nowy Kwaśniewski. A kto za tym stał? No stał za tym znowu pan Kmita. No, to jest w ogóle niesamowite, że można taką operację przeprowadzić. I wcale, wie pan, trudno postrzegać mnie jako kogoś, kto ma jakieś minimalne zaufanie do pana Piesiewicza, ale kiedy pan Piesiewicz mówi o panu Kmicie Judasz, a takie słowa padły, to jest najlepszy dowód na to, jakie relacje między nimi panowały wcześniej.
8: To jeden był Jezusem, a drugi był apostołem.
7: Obaj siebie sobie warci. I żaden z nich nie zasługuje, moim zdaniem, na zaufanie publiczne.
8: Operacja się nie udała. To znaczy, nawet jeżeli była taka inwestycja, to kompletnie
7: chyba
8: się nie udało.
7: Chyba się nie mogła udać, bo wydaje mi się, ja też trudno traktować mnie jako człowieka, który ma najlepsze zdanie o Jarosławie Kaczyńskim, ale wydaje mi się, że gdyby Jarosław Kaczyński, może takie spotkanie było, ja tego nie wiem, porozmawiał sobie pół godziny z panem Piesiewiczem, zobaczył, jak on się nosi, jaki on styl sobą reprezentuje, to myślę, że pan Kaczyński wiedziałby, że to nie jest najlepszy kandydat. To był... Proszę, pan Piesiewicz, wystarczyło spojrzeć, porozmawiać z nim parę minut. Widać było, że to jest wszystko nieprawdziwe, no, że to jest wszystko poza.
8: Ale potrafił kupić sobie, czy przekonać swoją charyzmą działaczy sportowych, że to jest bardzo wielu.
7: Myślę, że to jest dowód na to, jak silna jest siła pieniędzy, a nie autorytetu. To była kwestia finansowa.
8: Spółki Skarbu Państwa powinny wrócić do finansowania PKOL-u. No, zmiana się dokonała. Pan mówi, że nieprawdziwa, ale...
7: Nie dokonała się żadna zmiana. W perspektywie czasu uważam, że rzeczywiście tak, ta współpraca zawsze była, ale ten zestaw personalny, pan Kmita, pan Pałys, pan Kotowicz, pan Supron...
8: Czyli co, dopóki się nie zmieni, to cały czas ma być tak, jak jest?
7: Moim zdaniem żaden prezes... Ja znam swoje miejsce, ja nie jestem o tym, żeby szczególnie dzisiaj o tym decydować, ale żaden odpowiedzialny prezes spółki Skarbu Państwa temu towarzystwu złotówki nie da, bo nie przecież po co, żeby leasingi spłacać?
8: Minister Balczun powiedział, że będą się przyglądać.
7: Słusznie. Zgadzam się z panem ministrem, nie słyszałem tej wypowiedzi. Uważam, że powinien się przyglądać.
8: W studiu to powiedział.
7: Przepraszam.
8: Wczoraj, dokładnie.
7: A to odtworzę sobie. Uważam, że powinien się przyglądać, natomiast ja znam pana ministra Balczuna jako człowieka z rynku, który wie, na czym to polega. Również sponsoring. Przypomnę, że my wprowadziliśmy zasady. Jeszcze poprzedni minister, rząd na jego też w konsultacji wtedy ze mną, przyjęliśmy nowe zasady finansowania, między innymi sportu czy promocji przez spółki, i te zasady dzisiaj w tym zestawie personalnym uniemożliwiają to.
8: Ministrze, ale to trochę, panie pośle, to trochę wygląda tak, jakbyście chcieli jednak wpłynąć politycznie na to, kto będzie prezesem.
7: To znaczy, ja to jestem sam.
8: No ja wiem, ale wy, to znaczy Ministerstwo Sportu i Środowisko Polityczne. No,
7: nie. Wydaje mi się, że to...
8: Mówicie, dopóki nie będą tacy, jak nam odpowiadają, to nie będzie finansowania.
7: Ale uczciwi. Ja przecież nie mówię o żadnych nazwiskach. Uczciwi ludzie, nie zamieszani w tę aferę. No nie ludzie, którzy wybierali Piesiewicza, stali za nim murem, brali od niego pensję, brali od niego samochody.
8: A to trzeba by rozwiązać PKOL w dużej mierze.
7: Nie, wydaje mi się, że nie, wie pan. Wydaje mi się, że jest walny w kwietniu najpóźniej i wydaje mi się, że to jest moment oczyszczenia. I
8: co, dopiero wtedy spółki ewentualnie mogłyby wrócić?
7: Moim zdaniem w ogóle proces... taki proces wejścia poważnych inwestorów do PKOL-u jak spółki Skarbu Państwa, no to nie jest proces, który się załatwia w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. To jest proces przeprowadzenia jakiegoś badania i jakiejś oferty, jakichś negocjacji. To są długie procesy. To są poważne pieniądze, jeżeli ktoś ma wydać 5, 6, 7 milionów złotych publicznych spółek pieniędzy, no to pochopnie takich decyzji nie podejmuje.
8: A czy jeśli zarząd, audyt zapowiedziany przez zarząd PKOL-u ujawni kolejne nieprawidłowości, państwo czy państwowe spółki powinny wnioskować o zwrot środków, które tam przekazały?
7: No nie wiem, ja nie znam tych procedur ze strony spółki. Natomiast chcę zwrócić uwagę, bo warto o tym powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa wróciły do związków sportowych. Przez to, że przestały współpracować z PKOL-em, zaczęły bezpośrednio finansować związki sportowe. Jeśli pan by zapytał związki, to ta współpraca jest bardzo szeroka i ja jej kibicuję, żeby... Tylko musi to wszystko być oparte o kryteria, o transparentność, o wyniki sportowe, o pewien model szkolenia, który jest korzystny dla sportowców, a nie samochody dla prezesa.
8: A wie pan, co Marian Kmita odpowiada na pana zarzuty, które się już pojawiły? On mówi tak, w odpowiedzi na pana
7: krytykę
8: zasugerował, że premier, no nie teraz, oczywiście nie po tej rozmowie, zasugerował, że premier Donald Tusk ocenił pana pracę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odwołując pana ze stanowiska.
7: A ja myślę, że ja się oceny premiera nie boję. Wszyscy wiedzą, że moja ocena była raczej związana z kampanią wyborczą niż moją pracą w ministerstwie.
8: A ma pan żal do premiera? Bo jest pan chyba jedyną osobą, która została...
7: Ja mam 50 parę lat.
8: Nie kieruje się pan żalem? A odbył pan już pokutę?
7: Polityka to jest osobistą tak.
8: A rachunek sumienia pan zrobił?
7: To jest pytanie, czy rachunek sumienia większy powinni robić ci, którzy ponieśli pełną odpowiedzialność, również odpowiedzialność za innych, czy ci, którzy tej odpowiedzialności nie uniknęli. Ja swój krzyż, duże słowo, godnie niosę i nie użalam się nad sobą.
8: No, ale no, wygląda, że pan został poproszony, żeby pan się usunął trochę, odsunął z działalności medialnej i dopiero teraz pan wrócił.
7: Nie, to była moja decyzja.
8: To była pana decyzja, tak, sam pan się wycofał. Tak. Premier nie prosił.
7: Nie, absolutnie. Nigdy taki, nie wyobrażam sobie takiej rozmowy z premierem. Myślę, że ma ważniejsze sprawy do robienia.
8: I to był element tej pokuty, żeby,
7: myślę, że tak.
8: Żeby się wycofać, żeby przemyśleć, co się stało. Ale i do jakich wniosków pan doszedł?
7: To zależy, czy mówi pan o moich osobistych, czy o kampanii.
8: O jednym i o drugim. Może zacznijmy od osobistych.
7: A pan ma jakiś podcast?
8: Mam, ale zacznijmy jednak od krótkiej
7: rozmowy. Ale to nie jest chyba rozmowa na 13 sekund, wie pan, to są za poważne sprawy.
8: Dobrze, chciałbym ich, mamy jeszcze 6 minut.
7: Ja nie chciałbym ich traktować
8: To ja zapytam
7: tak
8: osobiście, to może następnym razem. No politycznie, dlatego, że są wybory za rok, w których na razie z sondaży wynika, wprawdzie Platforma Koalicja Obywatelska wygrywa, ale przegrywa.
7: No
8: dokładnie
7: nie.
8: Trochę tak jak PiS. No w zależności od sondażu. Jest jeden sondaż, w którym z lewicą macie jeden głos ponad normę, a w większości jest jednak poniżej. Nie, ostatni jest dzisiaj Rzeczpospolita. Jest 192 głosy. Platforma 31, PiS 17, ale i tak nie ma większości.
7: Okej. Tylko, bo wie pan, proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. I te sondaże pod tym względem, one wszystkie, mimo że się tymi niuansami różnią, one wszystkie pokazują trochę to samo. Z jednej strony mamy pewną koalicję, która w miarę spójnie, oczywiście ze swoimi kłopotami, rządzi w czasach trudnych, w czasach też dużego chaosu światowego, a z drugiej strony, my to przedstawiamy jako taki spójny blok, prawda? A tam nie ma bloku. Tam jest co najmniej 5 partii, które bardziej są chyba zajęte atakowaniem się wzajemnie niż atakowaniem nas.
8: Z 3 wypadają z przyszłego parlamentu, jeśli nic się nie
7: zmieni. No nie, ja mówię z drugiej strony.
8: A z drugiej strony pan mówi o tym, a ja mówię teraz o waszej koalicji.
7: No ale to sam pan powiedział, że jesteśmy na styku, prawda? A z tej drugiej strony jest chaos. Absolutny chaos. Jest Kaczyński pokłócony z Morawieckim, jest Mentzen pokłócony z
8: Panie ministrze, to łatwo jest mówić, że to problem, bo ja powiem tak, a po waszej stronie jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz pokłócona z Piotrem Zgorzelskim.
7: Ale Katarzyna Połczyńska-Nałęcz nie jest nawet parlamentarzystką.
8: No nie jest, ale jej partia jest w koalicji.
7: A myślę, że jej partia raczej zajęta jest dzisiaj szukaniem partnera koalicyjnego niż sporów wewnętrznych.
8: Macie też 3 partie.
7: Ale pan ma swój pogląd, ja mam swój.
8: Nie, mój
7: pogląd
8: jest taki, że
7: tu jest raczej pewna stabilność po tej stronie, a Polska potrzebuje stabilności, a tam jest kompletny chaos.
8: A ja się
7: Morawiecki,
8: pytam o
7: Kaczyński,
8: pomysł na kampanię.
7: Mentzen. Przecież Mentzen już nawet z Bosakiem się nie dogaduje. A gdzie w tym wszystkim jeszcze Konfederacja Brauna? No gdzie w tym wszystkim?
8: Panie pośle,
7: to jest jego poskładanie.
8: Tylko to jest, nawet jeżeli się z tym zgadzam, to jest fantastyczny pomysł na chaos, ponieważ z jednej strony nie będzie większości,
7: ale my nie proponujemy
8: a z drugiej
7: chaosu.
8: Strony będzie...
7: My proponujemy pewną stabilność, przewidywalność. Nawet jeżeli ktoś ma uwagi, to jednak stabilność i przewidywalność. A z drugiej strony kompletny chaos. Ludzi, którzy się nie lubią, ludzi, którzy nie umieją ze sobą współpracować i ludzie, którzy bardzo często mają bardzo niebezpieczne poglądy.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego ze Sławomirem Nitrasem znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na kolejne fakty w RMF FM, a przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Afera Zonta Krypto pod lupą prokuratury krajowej. Śledztwo zostanie przeniesione do Warszawy. Skatował przypadkowego 73-latka na targowisku w Rawie Mazowieckiej. Mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Ruszyły przygotowania do największego maratonu w historii Polski. W niedzielę 48. Maraton Warszawski. Śledztwo w sprawie afery Zonta Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone aktualnie przez Śląski Wydział Prokuratury. O szczegółach w faktach dziennikarz RMF FM Tomasz Skorę.
3: Trwa właśnie kompletowanie jego składu, a coraz rozleglejsze śledztwo w sprawie Zonta Krypto ma być przeniesione do Warszawy już na początku października.
4: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tą sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
3: Mówi Waldemar Żurek. Przeniesienie sprawy Zonta Krypto na szczebel centralny ma odciążyć Śląsk i poszerzyć możliwości śledczych. Prokurator generalny zapowiada istotne zmiany kadrowe.
4: Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach.
3: Prokurator generalny nie wymienia nazwiska wprost, sugeruje jednak, że szef zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie Zonta Krypto w Warszawie pozostanie kierujący nim na Śląsku prokurator Marek Wełna.
2: 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 15 latach. Taki wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Łodzi wobec 29-letniego Kamila K. Rok temu na miejskim targowisku w Rawie Mazowieckiej bez żadnego powodu skatował on przypadkowego mężczyznę. 73-latek zmarł w szpitalu. Kamil K. będzie odbywał karę w systemie terapeutycznym, ponieważ jest uzależniony od alkoholu.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Niemcy chcą 3 miesięcy więcej na rozmowy w sprawie polskiej gęsi owsianej. Chodzi o to, że Berlin zablokował w czerwcu wpisanie tego polskiego produktu do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. O czym jako pierwsza, przypomnijmy, informowała nasza brukselska korespondentka. Od tego czasu toczyły się negocjacje, przypomina Katarzyna Szymańska-Borgina.
6: Polska zgadza się na dodatkowe 3 miesiące rozmów. Niemcy argumentują, że potrzebują więcej czasu na analizę polskiego stanowiska i wciąż kwestionują przede wszystkim unikalność karmienia gęsi owsem. Twierdzą, że ta metoda jest stosowana w wielu krajach Europy. Warszawa uważa, że warto ten czas wykorzystać i dalej przekonywać Berlin, że polska gęś owsiana zasługuje na unijną ochronę. Polska wskazuje na jej tradycję, szczególne cechy jakościowe i unikalny sposób produkcji. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach nie będzie porozumienia, spór rozstrzygnie Komisja Europejska.
2: Ruszyły kluczowe przygotowania do największego maratonu w historii Polski. Chodzi o 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Ile osób weźmie udział w maratonie? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Prawie 14 tysięcy maratończyków stanie na starcie i to, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
8: Już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
7: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Sprawdziłem przed chwilą u organizatorów biegu. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w maratonie, a także w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie 10 kilometrów.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Jeszcze trwają, przypomnijmy, siatkarskie mistrzostwa Europy, ale w klubach Tauron Ligi przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. I to mimo niepełnych składów. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle treningi przed sezonem rozpoczęli już 18 sierpnia. Zespół z województwa opolskiego chce powtórzyć przynajmniej wynik z ubiegłego sezonu i awansować do playoffów, mimo mocno odmłodzonego składu.
9: Tak sobie myślę, że każdy sportowiec mówi, że ten okres przygotowawczy to najgorszy, bo dużo siłowni, dużo takich treningów, których nie lubi. lubicie mało grania, faktycznie tak jest?
10: Faktycznie tak jest, sporo czasu teraz spędzamy na siłowni, ale jakby teraz jest na to czas, bo później w sezonie jak zaczniemy grać, to mamy terminarz, który nas nie rozpieszcza. Z tego co pamiętam, to mamy pierwszy mecz u siebie, trzy wyjazdy, także bo teraz jest to czas, żeby właśnie przygotować się na ten taki okres trudniejszy, który jak ruszy liga, na pewno przyjdzie i na pewno będzie. Także skupiamy się i trener Piotr dba o to, żebyśmy w jak najlepszej dyspozycji fizycznej przystąpili do tego nowego sezonu.
9: Jak się czujesz w roli mentora i nauczyciela młodszych?
10: Kurczę, nie wiem. Czy ja jestem mentorem? Nie wiem. No, na pewno jestem najstarszy, na pewno jestem kapitanem, ale ja nigdy nie byłem takim, jakim... Jakby to nie jest też mój charakter. Ja jakby... Czy młodych cisnę? Nie cisnę. Jakby oni chyba też mają świadomość tego, że ja tu jestem też dla nich i nie po to, żeby ich cisnąć, tylko żeby im pomagać jak trzeba. Wiadomo, czasami jak coś zrobią złego, no to muszą dostać burę. To jest normalne. To jakbyś dzieci wychowywał, nie? No, ale... No myślę, że pozytywnie się czuję. To są nowe rzeczy też dla mnie, które zaczęły się rok temu jak kapitan i teraz kontynuuję to. Cały czas się tego na pewno uczę. Dostaję dużo pomocy na pewno od chłopaków i od trenerów, także no wszystko przed nami.
9: Masz dzieci, więc zapytam, czy łatwiej z dziećmi w domu, czy z chłopakami na parkiecie?
10: Dobre pytanie.
9: Kogo łatwiej wychować? O.
10: Nie no... Chyba chłopaków. Dużo więcej rozumieją niż taki mały bąbelek, ale myślę, że wychodzi mi to i jedno i drugie myślę, że w miarę dobrze, także żona nie narzeka.
9: Ale myślę sobie, że macie ciekawy skład, inny skład, bo Zaksa była przeważnie kojarzona jako zespół przez wiele lat, też wiadomo z powodów finansowych była gotowa na to, żeby mieć największe gwiazdy. Tych gwiazd może dzisiaj nie ma największych w Zaksie, ale jest dużo młodych chłopaków, którzy myślę sobie, że mają sporo do udowodnienia w tej nadal bardzo, bardzo mocnej lidze.
10: Mam nadzieję, że taką cichą nadzieję mam, że my te gwiazdy wykreujemy, tak przynajmniej... Takie jest moje zdanie, że jest tu tyle chłopaków, którzy obili się o reprezentacje młodzieżowe, już o reprezentacje pierwsze, które na pewno mają sporo do udowodnienia, ale muszą grać, bo jeśli nie będą grać, no to będzie ciężko, a paru chłopaków może nie mieć okazji grać, ale to już tak jest, siatkówka, teraz tylko i wyłącznie liczymy na efekty, na zwycięstwa i tych młodych zawodników, których jest sporo, no nie mają gdzie grać, także ja liczę na to, że oni mimo wszystko będą się rozwijać i na treningach i czegoś będą mogli się nauczyć z boku z meczów, ale jak dostaną okazję, no to pokażą swoją wartość, na co ich stać i tyle, no i mam nadzieję, że to co powiedziałem to się spełni.
9: Cel to znów ósemka?
10: Tak, myślę, że cel to ósemka. Będzie ciężko, no bo liga jest z roku na rok coraz mocniejsza, zespoły się wzmacniają, a my co roku mamy wymianę 6-8 zawodników, co jest ciężkie utrzymać taki charakter, coś takiego, że to się pracuje przez nie przez sezon, nie przez dwa, tylko przez 3-4-5 sezonów, taką tożsamość drużyny, tak to mogę nazwać. U nas są duże zmiany, także liczymy cele na zamiary i wiemy, że będzie nam ciężko. Ale chcemy walczyć o te playoffy i może uda się namieszać tak jak rok temu, bo było blisko niespodzianki, żeby wyeliminować mistrza Polski. Także ja ze swojej strony chciałbym, żeby w tym roku Zaksa bawiła się siatkówką, co rok temu było ciężkie i nie było tego. I chcę, żeby pozytywnie odbierała wszystko, co jest w oku. Nie przejmowała się krytyką innych, bo na pewno ta krytyka będzie, bo w Kędzierzynie zawsze emocje i oczekiwania są duże, ale my wiemy, jaką jesteśmy drużyną i tylko pozytywnie musimy myśleć o nadchodzącym sezonie.
9: No właśnie, wspomniałeś o tym ostatnim meczu waszym w ubiegłym sezonie. No, napędziliście Aluronowi bardzo mocno stracha i myślisz sobie, że taki mecz czy taka rywalizacja, którą gdzieś można wyciągać i pokazywać właśnie tym młodym, którzy przyszli i powiedzieli, zobaczcie, może sportowo to nie zawsze wyglądało, ale kiedy było serce, był charakter, było zaangażowanie, to my byliśmy w stanie naprawdę zrobić duże rzeczy.
10: Dokładnie, myślę, że wszyscy oglądali te spotkania, bo były naprawdę ciekawe. Ja też je oglądałem z boku, bo jak pewnie nie wiecie, ja miałem drobny problem w tamtym roku z plecami i właśnie ta końcówka sezonu nie mogłem pomóc. I oglądałem to z boku i naprawdę to wyglądało bardzo, bardzo fajnie. Zabrakło no, paru punktów, paru takich ważnych punktów w newralgicznych momentach i naprawdę to my mogliśmy być tam dalej, ale myślę, że młodzi oglądali, wiedzą jak to zrobić, bo niektórzy, tak jak mówiłeś, byli w kadrach, byli w tych młodzieżowych i myślę, że te jakieś tam sukcesy mają. Dużo na pewno będzie zależeć od samych zawodników i od tego, jak rozpoczniemy sezon, bo jeśli rozpoczniemy sezon dobrze, będzie pozytywna energia, będzie to coś, tak jak ci powiedziałem, to ta liga może być dla nas ciekawa.
9: Brakuje kilku graczy, którzy teoretycznie powinni być w tej pierwszej szóstce, ale myślisz sobie, czy paradoksalnie to na początku sezonu nie będzie wasz plus, że no wy jednak jesteście już trochę ograni, jesteście zgrani, bo razem trenowaliście długo, rozegracie w najbliższym czasie kilka sparingów, też znowu wejdziecie w ten rytm i czy to na początku nie będzie wasz plus, no bo w wielu zespołach jednak te kadry są mocno przetrzebione i tam musieli dobierać, żeby po prostu trenować normalnie.
10: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że na pewno na plus w jakimś stopniu, jeśli chodzi o te elementy typowo siatkarskie. Ale liga zweryfikuje jak co roku. Tutaj się powtarzam po raz chyba czwarty, piąty, ale no, nasza liga jest na tyle mocna, że czasami nawet jak przepracujesz ten okres przygotowawczy ciężej, jesteś w pełnym zestawieniu, no to wychodzi takie zawiercie Lubin, gdzie ma jednych, dwóch, trzech zawodników, którzy potrafią sami wygrać mecz i wtedy nie jest już tak ciekawie.
9: A jak twoje zdrowie? Bo też ten temat wywołałeś, mówiłeś o problemach z plecami, ale cały okres przygotowawczy, rozumiem, za tobą plecy wzmocnione.
10: Myślę, że też te wakacje, które miałem chyba na jedne najdłuższych w mojej przygodzie z siatkówką, prawie 5-6 miesięcy, gdzie nigdy nie miałem, zawsze albo jakaś kadra, albo coś tu było, także plecy mam wyleczone i wszystko jest okej, zdrowie jak na ten moment odpukać jest wszystko pozytywnie, dobrze. Ciężko pracuję teraz na siłowni, żeby jak najlepiej się przygotować fizycznie do tego sezonu. I ja liczę ze swojej strony, że to będzie mój 13 sezon. Gram z numerem 13, także będzie na pewno szczęśliwy i dla mnie, i dla Kędzierzyna, dla Zaksy owocny.
9: Niektórzy jak cię tu zobaczyli pierwszy raz po dłuższej przerwie, to powiedzieli: o, widziałem, pracujesz na siłowni, bo przybrałeś w barach.
10: Przybrałem w barach, schudłem dużo, bo w okresie wakacyjnym dostałem dyspozycję od trenera, żeby trochę popracować nad sobą i już w tej przerwie wziąć tą moją wagę na oko i prawie 5 kilo zrzuciłem, także mam nadzieję, że to zaprocentuje w lidze.
9: Chudszy, ale bogatszy o mnóstwo doświadczeń i pełen nadziei.
10: Tak jest, pełen nadziei i z wiarą w naszą drużynę, bo to jest najważniejsze.
11: A o przygotowaniach do sezonu ligowego z najstarszym w składzie Zaksy, kapitanem zespołu Rafałem Szymurą, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Czwartek, 24 września, 12 minut po trzeciej. Na nocnej zmianie minuta.

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w sobotę Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy!

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry, słuchamy.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Polski prezydent kończy wizytę w USA. Na szczycie ONZ mówił o zagrożeniach ze strony Rosji, bezpieczeństwie Europy i Bliskim Wschodzie. Unia Europejska zmienia zasady ETS. Uprawnienia do emisji CO2 nie będą bezpowrotnie kasowane. CBŚP rozbiło grupę handlującą narkotykami na dużą skalę. Śledczy mówią o co najmniej 300 kg używek. Karol Nawrocki kończy wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku polski prezydent wystąpił na forum ONZ i rozmawiał m.in. z Donaldem Trumpem oraz prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem. W swoim wystąpieniu mocno skrytykował Rosję. Mówił, że Moskwa próbuje wrócić do świata, w którym o granicach i bezpieczeństwie państw decyduje siła, a nie prawo. Podkreślał, że Polska wzmacnia armię i sojusze nie po to, by prowadzić wojnę, ale żeby jej zapobiegać. Nawrocki mówił też o konfliktach na Bliskim Wschodzie. Zadeklarował wsparcie dla działań na rzecz deeskalacji, ochrony cywilów i rozwiązania dwupaństwowego, zakładającego pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny. Kolejny element reformy unijnego systemu ETS uzgodniony przez państwa wspólnoty. Chodzi o tak zwaną rezerwę stabilności rynkowej, czyli po prostu unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Teraz kraje zgodziły się, żeby uprawnień trafiających do tego magazynu nie kasować bezpowrotnie, ale zachowywać je na przyszłość. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska poparła to rozwiązanie.
4: Polska zgodziła się na kompromis, bo najważniejsze było zatrzymanie bezpowrotnego kasowania uprawnień do emisji CO2. W obecnych zasadach co miesiąc znika około 16 milionów uprawnień, wartych prawie 1,5 miliarda euro. Polska uważała, że lepsza była propozycja Komisji Europejskiej, która całkowicie znosiła kasowanie, ale nie chciała dłużej czekać. Kompromis pozwoli zachować po 2030 roku duży zapas uprawnień na wypadek niedoboru i ograniczyć presję na wzrost cen CO2. Przeciw była tylko Bułgaria.
3: Tłumaczyła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Istotne informacje dla kierowców.
3: Trwa spór polityczny wokół sposobu na obniżkę cen paliw. I chociaż projekty w tej sprawie złożyli zarówno prezydent, jak i rząd, o kompromisie nadal nie ma mowy. Polityczną przepychankę obserwuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
6: Projekt Karola Nawrockiego utknął w Sejmie, który nawet nie zaczął nad nim prac. Propozycja rządu przeciwnie. Po uchwaleniu w piątek przez Sejm, przez pracę w komisji, ustawa przeszła jak burza w 20 minut.
7: Składam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 8 za. Kto jest przeciw? 2 osoby wstrzymujące. Ustawa została przyjęta bez poprawek.
6: I tak ma być też, kiedy zajmie się nią cały Senat. Potem jednak ustawa rządu trafi do podpisu prezydenta, który już zapowiada.
8: Premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę. Naprawdę, to jest bardzo nieeleganckie ze strony pana premiera, że bierze polskich kierowców za zakładników.
6: Karol Nawrocki więc ustawy rządowej nie podpisze. Jego ustawy z kolei nie uchwali Sejm, a na obniżkę cen paliw nie ma chyba co liczyć.
3: Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami w Kujawsko-Pomorskim rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano 7 osób, które mają odpowiedzieć za rozprowadzenie co najmniej 300 kg środków odurzających. Co wiadomo o zatrzymanych, to wyjaśni reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
9: Jeden z nich to szef grupy, który kierował całym procederem. Z kolei pozostałe 6 osób trudniło się dystrybucją narkotyków. Te były przemycane głównie z Hiszpanii. Policjanci od 2 lat deptali przestępcom po piętach. Najpierw zatrzymano 2 mężczyzn i zlikwidowano oprowadzony przez nich magazyn z ponad 30 kg narkotyków. Potem na przejściu granicznym w Zgorzelcu wpadł przemytnik, który w specjalnej skrytce w ciężarówce ze szparagami przewoził 70 kg marihuany. W sumie w trakcie śledztwa udało się zatrzymać 42 osoby, które w ramach tego gangu zajmowały się przemytem i handlem.
3: Za nami pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W większości kraju lato już zdecydowanie odpuściło. A po czym można poznać, że jest już jesień? Sprawdziliśmy, jak widzą to najmłodsi.
10: Zasiane liście po prostu, kolorowe.
11: Teraz mamy już jesień?
10: Tak.
11: I skąd ty wiesz, że już jest jesień?
10: Bo taka pogoda się zmieniła.
11: Czyli co się zrobiło?
10: Jesień!
11: A jeszcze tu była rozmowa coś o jakichś, nie wiem, kasztanach?
10: O kasztanach, jaziębinie, ziśkach i o zechach.
11: I to wszystko nam mówi, że?
10: Jest jesień.
3: Na złudzkimi przedszkolakami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. Fakty wracają o 5:00. W nich powiemy, ile osób ostatecznie powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jesień, jesień, jesień.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy. Szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Wciąż nie ma terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka. To główny bohater afery w Szpitalu Południowym. Więcej czasu na cyfrowe faktury. Rząd chce wydłużyć okres bez kar za błędy w KSeF. Ostatecznie 7 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Wycofał się inicjator referendum, w którym odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego. Wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, głównego bohatera afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Informację tę dziennikarz RMF FM potwierdził u jego adwokata. Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i były radny Koalicji Obywatelskiej, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Szczegóły w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Od adwokata lekarza Dawida Kacprzyka, mecenasa Jacka Dibuła, dowiedziałem się, że jego klient nie dostał wciąż żadnego wezwania na przesłuchanie. Z kolei w prokuraturze dostałem odpowiedź, że śledztwo trwa, przesłuchać trzeba około 200 osób, a nowy komunikat śledczy wydadzą najwcześniej na początku października. Konsekwencją afery w Szpitalu Południowym są przepisy, które mają wprowadzić górny limit miesięcznych zarobków lekarzy na poziomie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Te przepisy trafiły do Sejmu, a posłowie mają zająć się nimi na początku października.
2: A teraz o kolejnym pomyśle rządu. Dłużej bez kar za błędy w krajowym systemie e-faktur. Projekt ustawy w tej sprawie pojawił się w wykazie prac Rady Ministrów. O tym, kto może skorzystać na wydłużeniu okresu przejściowego dla cyfrowego fakturowania, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Wszyscy przedsiębiorcy, bo ustawowe odstąpienie od wymierzania kar za błędy w KSeF nie rozróżnia małych i dużych firm. Obecnie kary za jakiekolwiek uchybienia w korzystaniu z krajowego systemu e-faktur są zawieszone do końca roku. A przypomnijmy, że od przyszłego cyfrowe fakturowanie obejmie również dotychczas zwolnionych przedsiębiorców, tych najmniejszych ze sprzedażą poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nowy projekt wejdzie w życie, to firmy nie będą musiały martwić się o pomyłki w KSeF aż do końca przyszłego roku. Nie oznacza to pełnej dowolności, bo jeśli przedsiębiorca nie będzie korzystać z KSeF, to Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzić, czy podatki na pewno są rozliczane rzetelnie.
5: Tym żyje Kraków.
2: Nie 8, a 7 osób powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa. Ze startu w przedterminowych wyborach zrezygnował wczoraj Jan Hoffman. Inicjator referendum, w wyniku którego odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego, postanowił poprzeć Łukasza Gibałę.
6: Nie ulega wątpliwości, że trzeba w pewnym momencie przeanalizować sytuację. Ja tą sytuację przeanalizowałem bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
7: Pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane zostaną przeze mnie, co do joty, zrealizowane. I proszę, chciałem podkreślić, że niezależnie od tych postulatów, fundamentem naszej współpracy jest głębokie przekonanie, że model prezydentury partyjnej w Krakowie się nie sprawdził.
2: Mówili Jan Hoffman i Łukasz Gibała. Na koniec przenosimy się jeszcze na wyspy. Plastikowy pojemnik po opatrunkach z czasów II wojny światowej czy 50-letnia buteleczka po lekach. To tylko dwa z rekwizytów znalezionych na jednej z brytyjskich plaż. Czego dowodzą?
8: Wolontariusze uczestniczący w corocznej akcji sprzątania brytyjskiego wybrzeża natrafiają na odpady, które spędziły w oceanie całe dekady. Ekolodzy podkreślają, że te makabryczne znaleziska są żywym dowodem na niezniszczalność plastiku. Drobiny tworzyw sztucznych i różnego rodzaju pojemniki krążą w ekosystemie morskim przez pokolenia, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla fauny i flory. Znalezione podczas porządkowania plaż artefakty trafią do muzeów i na wystawy edukacyjne, by przypominać, jak długowieczny i destrukcyjny ślad pozostawia po sobie człowiek.
2: O tym mówił nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. A jak podają naukowcy, rozkład plastiku w środowisku naturalnym zajmuje od 20 do nawet 1000 lat, w zależności od rodzaju materiału i warunków otoczenia. Jeszcze więcej najważniejszych informacji z Polski i świata w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: O 5 rano Kurtka zdecydowanie wygrywa z...
0: RMF 5.

0: skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM możemy zaczynać te punktualnie o 5.30.
2: No to na początek słowa Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie mamy do czynienia z incydentami, ale z trwałą, przemyślaną strategią, mówił prezydent i dodawał, że odpowiedź na to musi być stanowcza, konsekwentna oraz wspólna. Chodzi oczywiście o Rosję. W faktach też zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy oraz areszt dla byłego naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w związku ze sprawą Zonda Krypto. Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Tak mówił wczoraj Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
3: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
2: Wczoraj Karol Nawrocki rozmawiał także z Donaldem Trumpem. W kolejnych faktach połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Będą też najnowsze informacje dotyczące planowanej stałej bazy USA w Polsce. Zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy usłyszeli Anna P. i Piotr M. Zatrzymani wczoraj przez CBA byli członkowie zarządu spółki Solvere. W ocenie śledczych mieli wspólnie z innymi osobami wyrządzić Polskiej Fundacji Narodowej szkodę w wysokości co najmniej 8 428 000 zł w ramach prowadzonej kampanii.
4: Realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych. A mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
2: Opisywała Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Artur K. Przypomnę, że został on zatrzymany w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. On nie przyznaje się do zarzutów. Słuchacie faktów w RMF FM. Czwartek, 24 dzień września, to jest drugi dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni. Na zewnątrz coraz chłodniej, wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, a ceny węgla rosną i przyjrzymy się temu w porannych faktach. Sprawdzimy, skąd tak wysokie ceny w składach oraz czy zimą może nam węgla zabraknąć. Słuchamy się też oczywiście w Wasze głosy na ten temat. Już teraz przypominam nasz adres fakty@rmf.fm. Będziemy czekać na Wasze maile. A tuż po siódmej Piotr Salak porozmawia o tym z wiceministrem energii Konradem Wojnarowskim. Godzinę później poranna rozmowa w RMF FM. Tutaj gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. No a poza tym będziemy mieć dla Was najnowsze doniesienia prosto zza oceanu. Tam oprócz 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ historyczna wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Chiński przywódca przybył już do Stanów Zjednoczonych. A na pierwsze pełne wydanie faktów zapraszam już o szóstej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pierwsza kawa z RMF FM. Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Zaczynamy.
1: Alerty RCB dostali o poranku mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Powodem rosyjski atak powietrzny na Ukrainę.
1: W faktach też wymiana zdań w ONZ-cie.
4: Sergiej, I know you're listening.
3: Siergieju, wiem, że słyszysz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Tak w sprawie wojny bezpośrednio do Siergieja Ławrowa zwrócił się Radosław Sikorski.
1: Za chwilę podsumowanie tego wystąpienia, ale też spotkanie Trump-Nawrocki.
3: Wielka Krakowska tylko z 7 startującymi.
1: I sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy.
3: Finlandia pokonała gospodarzy, Włosi nie zagrają o medale.
1: Alerty RCB dostali dzisiaj rano mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna jest patrolowana w tej chwili przez myśliwce.
1: Rosja eskaluje wojnę. Tak ostrzegał w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, wysłuchał wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Pawle, zatem co dokładnie usłyszeliśmy w Nowym Jorku z ust szefa MSZ-u?
5: Mr. Radosław Sikorski.
6: Dzień dobry, Sikorski ostrzegł przed działaniami Rosji.
7: Unable to move forward on the front line.
6: Nie mogąc przełamać frontu, Rosja z premedytacją uderza w ukraińskich cywilów, pasażerów kolei, ulicznych sprzedawców, rowerzystów, elektrownie, fabryki, centra handlowe. W port w Odeście, przez który normalnie wysyła się 50 milionów ton zboża rocznie do krajów Afryki i Azji. Mówił o działaniach sabotażowych w innych europejskich krajach. Rosja eskaluje, ponieważ jej przywódcy się boją. Po ponad 4 latach bezsensownej kolonialnej wojny Władimir Putin niczego nie osiągnął. Kończą mu się zasoby, brakuje mu rekrutów, potrzebuje pretekstu do kolejnej mobilizacji. W każdej chwili Putin może spróbować sprowokować państwo członkowskie NATO i rozszerzyć obszar objęty wojną. Możecie zabić znacznie więcej ludzi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie wystawiajcie Europy i świata na jeszcze większe niebezpieczeństwo, mówił między innymi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który zwrócił się do Ławrowa.
7: Sergiej, I know you're listening. Tell your boss.
6: By powiedział swojemu szefowi: już dość.
1: W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
3: Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, do tego spotkania doszło podczas, tutaj cytat, recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta USA i jego małżonkę Melanie Trump z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmawiano m.in. o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz współpracy inwestycyjnej amerykańskich firm, m.in. możliwości serwisowania amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce.
8: I strona rządowa, a przede wszystkim pan prezydent chciałby, aby ten czas był jak najkrótszy i aby te centra serwisowe miały miejsce w Polsce, aby one się po prostu znajdowały w Polsce, a nie w innych państwach europejskich, bo jest tutaj oczywiście naturalna konkurencja.
1: A propos amerykańskiej stałej bazy wojskowej w Polsce, usłyszeliśmy, że teraz to jest zadanie dla ministra obrony narodowej, wiceministrów Wojska Polskiego, aby przekuć deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje. Między innymi znalezienie lokalizacji dla wspomnianej bazy.
3: Takie słowa padły w Nowym Jorku, a w Waszyngtonie wizytę składa wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jej zdaniem decyzja w sprawie tej stałej bazy USA w Polsce zapadnie raczej po zakończeniu amerykańskiego przeglądu sił w Europie.
9: To jest pewnie końcówka roku i wtedy pewnie będziemy mówili o kolejnych krokach.
1: Wcześniej jej zdaniem możliwe jest zgłoszenie w sprawie centrum serwisowego rakiet do systemu Patriot właśnie w Polsce.
10: Fakty o poranku w RMF FM.
3: Już tylko 7 kandydatów chce powalczyć o fotel prezydenta Krakowa.
1: Swoją kampanię zakończył Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego.
3: Jednocześnie popiera Łukasza Gibałę.
11: Istotą naszego porozumienia jest przede wszystkim porozumienie programowe dotyczące paktu współpracy dla Krakowa, bo obydwaj swoje słowa szanujemy niezwykle poważnie. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, nie jesteśmy w tym zakresie takimi zawodowymi politykami, tylko lokalnymi tutaj działaczami.
1: To lokalne starcie nie tylko działaczy już w niedzielę.
3: Dar młodzieży po 5 miesiącach wyprawy na 250-lecie Stanów Zjednoczonych powrócił właśnie do macierzystego portu w Gdyni.
1: No i co dalej?
12: Nie planujemy na razie większych rejsów, ale nie wykluczam, że po tym sukcesie może jeszcze dar jeszcze się gdzieś wybierze.
13: Cała rodzina.
14: Cała rodzina.
13: Bardzo się cieszymy,
15: że wrócił.
13: Tak.
16: Dumni jesteśmy z niego.
14: Ale w ogóle to są tradycje rodzinne.
13: Babcia.
14: Dba. Mój ojciec, mój teść, wszyscy pływali, jego dziadek też pływał.
3: No i przypłynął. Z czekającymi na studentów na Nabrzeżu Pomorskim oraz Adamem Weintrytem, rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, rozmawiał Stanisław Pawłowski.
1: Słowenia pokonała Belgię 3-1 i będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Tym samym dojdzie do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji Europejskiego Czempionatu.
3: W 2019 i 2021 biało-czerwoni przegrywali, w 2023 roku wygrana 3-1, po czym to zostaliśmy mistrzami Europy.
1: W drugim półfinale zagra Finlandia, która wczoraj sensacyjnie pokonała Włochów 3-2.
3: Taka właśnie szalona radość Finów. Rywalem Skandynawów będzie teraz Francja. Półfinał jutro. Gramy o 17:00, a walka o medale w sobotę.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF 5.

0: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Myśliwce znów operują w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje dowództwo operacyjne, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
2: Jak informowaliśmy w faktach o poranku, alerty RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Ostrzegamy kierowców, są utrudnienia na krajowej 32 w Wielkopolsce.
2: W Kotowie to odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew. Osobówka potrąciła pieszego.
1: Jedna osoba ranna, w miejscu wypadku w tej chwili ruch wahadłowy. 250 uwag już trafiło, drugie tyle trafić ma do Urzędu Gminy Oława, który przygotował kontrowersyjny według mieszkańców plan ogólny.
2: Dokument zakłada, że na połowie terenów, nawet w bliskim sąsiedztwie ludzi, mogą powstać przemysłowe fermy kur, wielkie chlewnie czy biogazownie.
1: Mieszkańcy poprosili RMF FM o interwencję.
3: Kupiłem dom i mam dwie małe córeczki i nie wyobrażam sobie, żeby miały to wąchać, przebywać w tego typu otoczeniach much, smrodu. Nie wyjdę na boisko i nie pojeżdżę z nimi na rowerze, bo będzie śmierdziało.
4: Boi się pan też spadku wartości swojej nieruchomości?
3: Myślę, że jakby tego typu inwestycja została zlokowana tam, gdzie jest do tego przeznaczenie, to mogę klucze z aktem notarialnym powiesić na płocie i oddać ten dom za darmo, a nie był tani.
4: Przyłącza się pan do tego protestu?
3: Jak najbardziej. Dwoma rękami się podpisuję pod każdym ze wniosków.
1: Powiedział naszej dolnośląskiej reporterce Martynie Czerwińskiej pan Maciej z Marcinkowic.
2: Konsultacje trwają do jutra. Wójt obiecuje, że weźmie pod uwagę każdą uwagę i zapewnia, że nie chce ferm w takiej skali, jakiej obawiają się mieszkańcy.
1: Nie znalazł jednak czasu na spotkanie z naszą reporterką.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Sensacja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Do strefy medalowej nie awansowali mistrzowie świata, współgospodarze turnieju, czyli Włosi, którzy przed własną publicznością po tiebreaku przegrali z Finlandią.
2: Od siatkówki rozpoczynamy więc pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Finowie zaskoczyli chyba cały siatkarski świat.
6: No i to mało powiedziane, tym bardziej, że Włosi jako jedyni niepokonani byli na tym turnieju, a Finowie w 1/8 finału Mistrzostw Europy męczyli się z reprezentacją Grecji. Italia przegrywała już wczoraj 1-2 i musiała gonić wynik, ale ostatecznie przegrała po tiebreaku. Więcej o tym sensacyjnym rozstrzygnięciu już teraz nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Europy Siatkarzy, Patryk Serwański.
7: Dzień dobry, to jest ogromna sensacja. Finowie sygnalizowali oczywiście w trakcie tego turnieju całkiem dobrą formę, ale pokonać Włochów w Turynie w trzecim secie 25-16. No i jeszcze wczoraj rano jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tiebreaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak w aut i Italia odpada z turnieju. Finlandia powtórzyła za to sukces z 2007 roku. Po 19 latach Finowie znów w półfinale, a Włosi notują najboleśniejszą porażkę od wielu lat.
6: Doskonale. Rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzyń rozpoczęła Ewa Pajor. Reprezentantka Polski zdobyła dwie bramki w pierwszym meczu fazy ligowej tych rozgrywek, a jej Barcelona 5-2 pokonała pewnie Paris FC. Trwają ostatnie przygotowania do 48. Maratonu Warszawskiego, który już w niedzielę będzie, tak jak podkreślają organizatorzy, największy bieg maratoński w historii Polski.
8: Pierwszy raz ponad 10 tysięcy osób na pewno już ukończył. Jesteśmy częścią prestiżowego europejskiego cyklu European Marathon Classics. To tylko 8 biegów do tego cyklu należy. Mamy status biegu na poziomie elite World Athletics.
6: Mówił dyrektor zawodów Marek Tronina. Do udziału w niedzielnym biegu na dystansie maratońskim i półmaratońskim zgłosiło się 20 tysięcy osób, w tym ponad 14 wystartuje w rywalizacji na królewskim dystansie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Jeszcze 26 minut i będzie godzina 7.
10: Europa się powiększa.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Na Wojtoni Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Pożar naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
3: Według strażaków to było podpalenie.
2: I od tej sprawy zaczynamy. Prezydent Karol Nawrocki w ONZ-cie mówił o Rosji, która destabilizuje sytuację w Europie.
4: To nie my szukamy konfrontacji.
3: Pod lupą faktów dzisiaj ceny węgla.
2: Ceny rosną, import rośnie. Czy tej zimy węgla może zabraknąć?
3: Gościem rozmowy o 7 będzie Konrad Wojnarowski, wiceminister energii z PSL. Zapraszamy.
2: Pożar naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ogień pojawił się wieczorem. Strażacy twierdzą, że to podpalenie. W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już udało się ustalić?
5: Późnym wieczorem na numer alarmowy zadzwonił właściciel posesji, na której umieszczono elementy infrastruktury łącznościowej, zgłaszając, że doszło do pożaru anten. Na miejsce przyjechali strażacy. Udało im się ugasić ogień. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji. O tym incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, a ta naziemna baza w Woli Krobowskiej wraz z podobną bazą koło Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 65 w Podlaskiem.
2: Między Grajewem i Białymstokiem osobówka zdarzyła się z ciężarówką.
3: Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Karol Nawrocki kończy wizytę w USA.
2: Jej ważnym punktem było wieczorne wystąpienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Usłyszeliśmy m.in. o rosyjskich działaniach wymierzonych w kraje europejskie.
3: O szczegółach za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Mówił na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki.
4: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
6: Podkreślał, że Polska traktuje NATO jako gwaranta bezpieczeństwa.
4: NATO pozostaje zjednoczone dla nadrzędnego celu, jakim jest obrona naszej wspólnoty po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
6: Podkreślił Karol Nawrocki.
7: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Pod lupą faktów rosnące ceny węgla. W niektórych składach za tonę opału trzeba zapłacić nawet 300 zł więcej niż miesiąc temu.
3: Czy tej zimy węgla wystarczy? Jak mocno wzrosnąć mogą rachunki? To sprawdzać będą dzisiaj nasi reporterzy. Michał Radkowski razem z nami. Michał, jak teraz kształtują się ceny?
8: Przybywa składów, gdzie za tonę węgla trzeba zapłacić już ponad 2000 zł za tonę. Jeśli kupujemy przez internet, jest taniej, ale trzeba doliczyć do tego transport. Liczy się też sposób pakowania czy parametry surowca. I tak przy zakupie w sieci Orzecha w Polskiej Grupie Górniczej ceny zaczynają się od 1150 zł za tonę, przy kostce od 1200, a za groszek więcej o kolejne 50 zł. I te ceny budzą coraz większy niepokój tych, którzy sami ogrzewają domy. Ci mieszkańcy pytają, czy węgla starczy tej zimy. I tu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewniał przedwczoraj na naszej antenie.
9: Wszystkie analizy wskazują na to, że nie powinno zabraknąć węgla?
8: Będziemy dziś o to pytać, także ekspertów.
2: No to a propos ekspertów, Piotr Sala, jego poranny gość.
3: Witam i zapraszamy.
10: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Konrad Wojnarowski, czyli wiceminister energii z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
10: Słyszał pan materiał, czy zabraknie węgla tej zimy?
11: Nie zabraknie węgla tej zimy.
10: A skąd pan to wie? Panie ministrze, jak patrzę chociażby na dane Agencji Rozwoju Przemysłu, sama agencja przyznaje, że zapasy spadły o 40%.
11: Panie redaktorze, Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym i to zarówno jeśli chodzi o Unię Europejską, jak i patrząc też globalnie w kontekście, powiedziałbym, takim holistycznym.
10: No ale co z tymi zapasami, panie ministrze?
11: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
10: Dzisiaj w drugiej części, drugiej połowie września, tak mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, razem z nami w rozmowie o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale jesteśmy cały czas w radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
2: Nie zabraknie węgla tej zimy. Od tych słów rozpoczynała się rozmowa Piotra Salaka z wiceministrem energii Konradem Wojnarowskim. Ona od tej chwili w sieci.
3: 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Magdalena Karwat-Marek jest już na obiekcie.
13: Na obiekcie.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie zabraknie węgla tej zimy. Takie zapewnienie padło w rozmowie o 7 w Faktach i Radiu RMF 24. Uspokajał wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
2: Dzisiaj w Faktach sprawdzamy ceny węgla oraz jego dostępność.
3: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
2: Całą rozmowę Piotra Selaka z Konradem Wojnarowskim znajdziecie na rmf24.pl.
1: Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o takiej właśnie treści dostali kilkanaście minut temu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o tym, że myśliwce, poderwane w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, wróciły już do bazy.
1: Przypominamy, alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali przed 6 rano. Jedna osoba trafiła do szpitala po zdarzeniu wojskowej ciężarówki z samochodem osobowym.
2: Do zdarzenia doszło na rondzie Nowowarszawska-Ciołkowskiego w Białymstoku. W miejscu wypadku są utrudnienia.
1: FBI bada doniesienia o włamaniu do swoich systemów. Grupa hakerska Shiny Hunters twierdzi, że wykradła dane niemal wszystkich agentów oraz kandydatów do pracy w FBI.
2: Agencja przekazała, że wie o doniesieniach o domniemanym włamaniu, ale zaznaczyło, że punkt włamania wciąż nie został ustalony.
1: A hakerzy zaznaczają, że atak nie miał podłoża finansowego, lecz był odwetem za to, że w maju Federalne Biuro Śledcze wydało ostrzeżenie, w którym Shiny Hunters uznano za zagrożenie.
2: U nas za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A teraz
4: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Złoty najsłabszy od wielu miesięcy i o tym teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No niestety tak słabych kursów nie widzieliśmy dawno. Euro kosztuje prawie 4,38 zł. Najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84. Najdroższy od początków roku 2025. Co się wydarzyło? Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o podwyżkach stóp procentowych. Dolar będzie się umacniał i to właśnie on krzyżuje nam szyki. Osłabienie widać także w porównaniu z innymi walutami. Frank szwajcarski podrożał do 4,66 zł. Funt brytyjski po 5,09 zł. Czas na nieco lepsze wieści. Ropa o poranku tanieje. W skali 10 dni surowiec ten potaniał już o 5-10% w zależności od jego rodzaju. Pojawiła się nadzieja na rozprężenie w konflikcie na Bliskim Wschodzie i udrożnienie dostaw surowca. A więc kierowcy mogą się zastanawiać, dlaczego zatem ceny na stacjach nie spadają.
6: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej.
5: Tłumaczył w radiu RMF 24 ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa.
6: Ta, załóżmy, tańsza ropa dotrze do rafinerii i będzie w stanie być przerobiona dopiero po małych kilku tygodniach.
5: To oznacza, że stawka powyżej 9 zł za litr oleju napędowego zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Co tam ta lalka, ta cała taka?
8: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet koz i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w soboty Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Pożar stacji Starlink na Mazowszu.
3: Ona zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainie. W Woli Krobowskiej jest już nasz dziennikarz.
2: Reporter RMF FM ujawnia, nie będzie śledztwa w sprawie działań prokuratora i policjantów.
3: Tych, którzy 2 miesiące temu weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
2: Już za moment poranna rozmowa w RMF FM.
3: Naszym gościem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapraszamy.
2: Trwa wyjaśnienie przyczyn pożaru naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
3: Ta naziemna stacja wraz z podobną bazą koło Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej. Jak ujawniliśmy w faktach, ogień pojawił się wieczorem. Według strażaków było to podpalenie.
2: W Woli Krobowskiej jest Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wygląda miejsce pożaru?
4: Wśród puli sadów na jednej z posesji w pewnej odległości od drogi stoi kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy mniej więcej 2 metrów. Ten teren jest otoczony prowizorycznym, blaszanym płotem. Na miejscu są policyjne samochody. Jak się dowiedziałem, technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. Z Woli Krobowskiej Krzysztof Zasada.
3: Nie będzie śledztwa w sprawie działań prokuratora i policjantów, którzy w połowie lipca weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
2: Zawiadomienie w tej sprawie w sierpniu złożył prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. A z nami teraz reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, sprawą ostatecznie zajęła się prokuratura okręgowa w Olsztynie.
5: Zgadza się. Zawiadomienie z prokuratury krajowej przez regionalną w Białymstoku trafiło ostatecznie do Olsztyna. Według śledczych prokurator i policjanci mieli prawo wejść do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ miało to związek z prowadzonym od kwietnia śledztwem w sprawie naruszenia praw 4 sędziów. Funkcjonariusze byli uprawnieni do legitymowania osób czy żądania kopii dokumentów. Według prokuratury nie doszło do przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa nie jest prawomocne.
6: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
7: Witam, a moim gościem jest Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Wiemy coś o tych wydarzeniach, wie pan coś o tych wydarzeniach z Woli Krobowskiej na Mazowszu, związanych ze Starlinkiem?
8: Nie mam żadnych informacji. Myślę, że państwa śledztwo dziennikarskie jest dalej posunięte, ale działają służby, więc zawsze tak jest, że my musimy zrobić taki kilka godzin ciszy, żeby przesądzić. Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy. Więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną, więc tutaj będziemy to bardzo wnikliwie badać, ale nie mam jeszcze żadnego raportu, więc nie podzielę się.
7: Mieliśmy też wczoraj, czy przedwczoraj, o incydent na torach. Premier mówił, że tam nie było dywersji. Pan ma podobną wiedzę?
8: Tak, ja mam podobną wiedzę, że nic nadzwyczajnego. Wtedy, kiedy mieliśmy ten atak, to było jasne, były zebrane dowody i właściwie tropiliśmy sprawców. Tutaj wydaje mi się, że takich przypadków Czasem są takie sytuacje, że technika gdzieś zawodzi.
7: Słyszeliśmy w faktach o decyzji w Olsztynie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdzie policja?
8: Znaczy, przede wszystkim wejdą sędziowie. Ci, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm.
7: No ale ktoś ich musi wpuścić, wprowadzić. No prezes Święczkowski nie wygląda na chętnego, żeby ich...
8: No nie wygląda, ale młyny sprawiedliwości zaczęły mielić. Wczoraj była decyzja prokuratury, która była jednoznaczna, bo bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć, ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego.
7: No tak, mówi pan oczywiście o sprawie szefa Straży Trybunalskiej i pani dyrektor biura, którzy dostali zakaz wstępu i cały szereg innych zakazów. No ale nie możecie się dobrać do prezesa, to dobieracie się do jego ludzi?
8: Nie, no to jest normalne, pragmatyczne działanie. Do prezesa dobierzemy się w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo dobierzemy się nie jest odpowiednie. Raczej chciałbym użyć słowa prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem, więc...
7: No, ale ma immunitet.
8: No tak, ale ja jako prokurator generalny i prokuratorzy, którzy prowadzą odpowiednie śledztwa, mam nadzieję, że będą działać, tylko tutaj ja nie jestem zwolennikiem ręcznego sterowania i zawsze to mówiłem, że każda sprawa musi dojrzeć do tego momentu. Musimy mieć też świadomość, że no chodzi o to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować. To nie jest sztuka wejść tylko do budynku, usiąść i co? Czekać, że pan Święczkowski nie przydzieli nikomu sprawy na przykład, bo on będzie kontestował
7: wszystko.
8: No dobrze,
7: czyli jaki jest plan? To znaczy, żeby zaczął działać, to trzeba zmienić prezesa, zmienić skład i przeprowadzić, prezes Święczkowski powiedziałby, zamach stanu.
8: No tak, prezes Święczkowski sam widział, jak dokonuje się w czasach PiSu zamach na państwo prawa, więc myślę, że w zamachach to on ma dobrą praktykę. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zaufać tym sędziom, którzy zostali wybrani, ale proszę zwrócić uwagę, jest też bardzo istotny element. Mamy także sędziów wybranych w czasach PiSu, którzy nie chcą być elementem folwarku Święczkowskiego.
7: Czy chcecie odwołać prezesa Święczkowskiego, jak już wejdą nowi sędziowie?
8: To nie jest pytanie do mnie, bo ja chciałbym zobaczyć, panie co zdecydują sędziowie.
7: To jest pytanie również do pana, bo zakładam, że uczestniczył pan w budowaniu planu na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Znaczy, ja uczestniczyłem w odbudowie planu na Krajową Radę Sądownictwa, na tyle, na ile powinien uczestniczyć prokurator generalny minister sprawiedliwości. Jednym z moich celów jest także postawienie na nogi Trybunału, który zacznie realnie działać. Więc ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tą większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko.
7: Ale rozumiem, że czekamy na razie na jakąś wydarzeń z Maciejem
8: Nie,
7: Barkiem.
8: No, proszę zwrócić uwagę, że przełom jest, bo była konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, tej legalnej dzisiaj. Pojawił się tam pan sędzia Scelina, który wyraźnie powiedział, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich legalnie wybranych sędziów. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, bo to oznacza, a wiem jeszcze, że to nie tylko jedna osoba, że są ludzie wybrani przez PiS i w czasach PiSu, którzy myślą inaczej.
7: Panie ministrze, ale żeby to wszystko się wydarzyło, muszą wejść sędziowie do Trybunału, musi się
8: tak, to się stanie. To się stanie.
7: Z policją czy bez?
8: To wszystko zależy, jak będzie się zachowywał dzisiaj pan Święczkowski. Wydaje mi się, że grunt usuwa mu się sukcesywnie spod nóg.
7: Perspektywa czasowa jest jaka?
8: Perspektywa czasowa jest kilku tygodni.
7: W ciągu kilku tygodni coś się wydarzy.
8: Myślę, że no, musi się zacząć odbudowa Trybunału, ale najpierw czekajmy, co powie kancelaria z panem Berkiem.
7: Wydaje się, że już wiemy, co powie.
8: No, widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów, później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy, teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania, ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna. Nawet widziałem różne sondaże.
7: Opinia publiczna nigdy nie jest jednoznaczna w Polsce.
8: Ale ja widziałem sondaże takich instytucji, które uchodzą za zupełnie apolityczne. Ponad 60% ludzi uważa, że powinniśmy odbudować ten Trybunał nawet z pomocą policji.
7: No, ale to nadal nie jest cała opinia publiczna, tylko 60%.
8: Zonda Krypto. No nie, wiadomo, że jak w polityce będzie robić ankietę, to będzie inaczej.
7: Zonda Krypto i czas. Kiedy powstanie specjalny zespół do spraw Zonda Krypto?
8: Tutaj nabieramy bardzo dużego tempa. Ja się spotkałem z prokuratorem krajowym w poniedziałek i dzisiaj również będę dużo czasu spędzał w prokuraturze krajowej i moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół przy prokuraturze krajowej zaczął działać.
7: 1 października. Kto będzie jego szefem? Powiedział pan, że ma już kandydata?
8: No, ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef, ale to jest jeszcze decyzja.
7: Ale rozmawiał pan z nim?
8: Ja z nim rozmawiam regularnie, ale nie rozmawiam z nim w kategoriach
7: tego. Ale pytam się na ten temat.
8: Nie rozmawiałem z nim, bo mi się to wydaje trochę oczywiste.
7: Czyli jest pan przekonany, że to jest dobry kandydat, to dlaczego pan jeszcze tego nie ogłasza? To
8: dlaczego... Nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane i dzisiaj też będą kolejne rozmowy, bo to trzeba całą logistykę zapewnić także w budynku tutaj w Warszawie. Oczywiście to poszerzy możliwości, dlatego że przy tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów i teraz trwa analiza tych dowodów i weryfikacja.
7: Będą następne zatrzymania?
8: Nie wykluczamy niczego, bo każde czynności procesowe, wczoraj trwały przeszukania bardzo intensywnie i będziemy mieli kolejne dowody, bo wiem już, że...
7: Ale ktoś ze świecznika?
8: Myślę, że na ten moment nikt ze świecznika, jak pan to mówi, nie będzie brany pod uwagę, ale ja nigdy też nie uprzedzam, bo najlepiej działa prokuratura, kiedy potencjalni podejrzani dowiadują się w momencie, gdy ktoś puka do ich drzwi.
7: Dobrze, i tu postawimy kropkę, nie pukając do drzwi wszystkich. Żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: Na razie nie mam raportu w tej sprawie, tak o pożarze naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mówił przed chwilą gość porannej rozmowy.
2: Jej ciąg dalszy w radiu informacyjnym RMF 24, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 8.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Magdalena Karwat-Marek.
10: I pogoda. Cześć, i w tym tygodniu...

0: Marek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejny rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy i kolejny o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Znów alertem objęte województwa lubelskie i podkarpackie. W powietrzu znów nasze myśliwce, co po ósmej potwierdziło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: Jak zaznacza w komunikacie, działania mają charakter prewencyjny, są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Żadna wersja wydarzeń nie może być wykluczona. Tak w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o pożarze naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie. Strażacy twierdzą, że wieczorny pożar był wynikiem podpalenia.
3: Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy, więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl.
2: Kolejna kolejowa kradzież w Śląskiem. W Jaworznie skradziono kable do urządzeń sterowania ruchem.
1: To kolejna podobna kradzież kolejowa w tym regionie w ciągu tygodnia. Marcin Buczek razem z nami teraz w faktach.
4: Jestem?
1: Dzień dobry, Marcinie. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: W Jaworznie skradziono 4 kable, a mają one razem ponad 230 metrów długości. Skradziono je na kolejowej bocznicy i ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej do kradzieży mogło dojść w sobotę. Kilka dni wcześniej tu w Katowicach była podobna kradzież. Złodzieje ukradli wtedy kable, za które w skupie złomu dostali nieco ponad 144 zł, a z tego powodu opóźnionych w całym województwie było prawie 650 pociągów.
2: Kolejne pełne wydanie faktów o 9:00, a za chwilę druga odsłona porannego sportu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Już dziś rusza nowy sezon piłkarskiej Ligi Narodów.
1: I na początek hitowe starcie Holendrów z Niemcami. Nim właśnie otwieramy fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk. Wojtku, wyjątkowy wieczór dla Jurgena Kloppa.
6: No, wszystko dlatego, że były trener Liverpoolu zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Klopp na to zgrupowanie powołał aż 44 piłkarzy i podzielił ich na dwie kadry. Każda zagra w dwóch spotkaniach. Początek meczu Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20:45, a nasza piłkarska kadra przygotowuje się do jutrzejszego meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Mecz wyjściowej 11 rozpocznie pewnie Robert Lewandowski, który, jak podkreśla, nie jest zaskoczony tym, jak wygląda piłkarska liga w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
7: Zdawałem sobie sprawę, że dziś ten proces będzie trwał, on czasami może potrwać parę tygodni, czasami miesiąc lub dwa. Wiem też, co to znaczą play-offy, że jednak tam jest większy fokus niż na tą rundę zasadniczą, więc nie, jakby jestem w wielu rzeczach bardzo pozytywnie zaskoczony.
6: Mówił kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. 4 medale przywiozą Polacy z Mistrzostw Europy w boksie. Wszystkie brązowe i wszystkie wywalczyły pięściarki. Z podsumowaniem imprezy teraz Cezary Dziwiszek.
8: Dzień dobry. Dorobek spodziewany, chociaż niespodzianką jest to, że medali nie wywalczyły nasze faworytki Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska, które zdobywały już medale olimpijskie i mistrzostw świata. Brązowe krążki z Sofii przewiozą za to Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska oraz Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik. Wszystkie przegrały swoje walki w półfinale. W przyszłym roku mistrzostwa świata w Kazachstanie, które rozpoczną kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles.
6: Turnieje w Chinach rozpoczną dziś zaś nasi tenisiści. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju w Chengdu zagra z Aleksandrem Szewczenko, a Kamil Majszak zmierzy się w pierwszym meczu na kortach w Hangzhou z Matią Beluccim z Włoch. Początek obu spotkań przed południem polskiego czasu.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: To teraz dla tych, co to już w pracy albo gdzieś na przykład w drodze do roboty, nie ma jak do...
5: RMF 5.

O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Stanisiewski przy mikrofonach.
2: To może być akt dywersji, tak o pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu mówi w RMF FM minister sprawiedliwości.
3: Waldemar Żurek odniósł się do informacji ujawnionej o poranku przez naszego dziennikarza.
2: Wybuch butli z gazem natomiast w Porębie Radlnej w Małopolsce.
3: Adres fakty@rmffm. Tam czekamy na maile od Was w sprawie cen węgla.
2: To dziś temat, którym w Waszej sprawie zajmujemy się na naszej antenie. Jest 9:00, zaczynamy fakty raz jeszcze od pożaru naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
3: To może być akt dywersji, tak mówił na naszej antenie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Jak ujawniliśmy w faktach, ogień pojawił się wieczorem, zapaliła się obudowa skrzynki zasilającej. Według strażaków mogło być to podpalenie.
3: W Woli Krobowskiej jest Krzysztof Zasada, który rozmawiał z mieszkańcami.
4: To było łuna ognia, to był żywy ogień. To najpierw był żywy ogień, później strażacy, jak oczywiście to opanowali, to był dym, ale to naprawdę przez parę minut był żywy ogień. To naprawdę z drogi było widać.
5: Pojawiają się głosy, że mogło być to podpalenie. Sądzi pan, że tutaj mogło dojść do dywersji? Ten obiekt jest istotny z punktu widzenia tego, co dzieje się na świecie teraz?
6: Jak najbardziej, tak. Moim zdaniem tak naprawdę no to taki obiekt jak ten to powinien być bardziej strzeżony. No. Wygląda na to, że to po prostu gdzieś tam stało na wynajętym terenie. Nie widziałem, żeby tutaj ktoś zajmował się jakąś taką ściślejszą ochroną. Kwestia tego, jakie to ma znaczenie, no, dla mnie ma spore.
2: Mieszkańcy Woli Krobowskiej na terenie gminy Grójec. Tam jest nasz reporter Krzysztof Zasada. On dziś rano ujawnił informację o pożarze tej właśnie stacji Starlinków. Jedna osoba została ranna w wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w miejscowości Poręba Radlna w powiecie tarnowskim w Małopolsce.
3: Z budynku ewakuowały się 3 osoby. Na miejscu trwa akcja strażaków.
7: Aktualny obraz faktów.
2: Ostrzegamy teraz kierowców. Zderzenie 3 samochodów w Konkolewie w Wielkopolsce.
3: Tam na 12 Gostyni Leszno policja w tej chwili kieruje ruchem. Przyszła jesień, zaczyna się sezon grzewczy, a to oznacza także uzupełnianie domowych węglowych zapasów.
2: Przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej jest wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu Marcin Buczek. Dzień dobry.
8: Jestem.
2: Marcinie.
8: Dzień dobry.
2: Ile w kopalniach PGG kosztuje w tej chwili tona węgla?
8: To zależy oczywiście od rodzaju i konkretnej kopalni, ale dziś rano, a to bardzo ważne, żeby sprawdzać to na bieżąco, ceny za tonę węgla wahają się no, mniej więcej od 1300 do 1700 zł. Zainteresowanie jest duże, dlatego w tym roku PGG zwiększa i sprzedaż, i wydobycie.
9: My tylko w tym roku wydobyliśmy ponad 1 000 000 ton węgla, więcej niż początkowo planowaliśmy. A sprzedaliśmy blisko 3 miliony ton węgla więcej z uwagi na zwały, na których zalegało blisko 2 miliony ton. Ten węgiel został już sprzedany.
8: I co istotne, jak mówi mi Ewa Grudniuk z PGG, wydobycie zwiększono, mimo że w spółce ograniczane jest zatrudnienie, a w tym roku według planu ma się ono zmniejszyć o ponad 4 tysiące osób.
2: Przypomnijmy zapewnienie, jakie w rozmowie o 7:00 w Faktach i Radiu Informacyjnym RMF24 złożył wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
10: Nie zabraknie węgla tej zimy.
3: Zapamiętujemy. Dzisiaj w Faktach rozgrzewka przed sezonem grzewczym.
2: Nasi reporterzy sprawdzają ceny, zapasy i prognozy. A teraz, panie panowie, silencio. Grupa U2 jeszcze w tym roku powróci z zupełnie nowym, pełnoprawnym albumem, a dziś premiera drugiego singla.
3: Właśnie słyszanego. Silencio. Data nieprzypadkowa.
2: Dzień przed półwieczem. Brzmi trochę niewiarygodnie, ale niemal 50 lat temu, 25 września 76 roku, miała miejsce pierwsza próba zespołu w kuchni domu perkusisty Larry'ego Malena. Potem jak przyszli muzycy, odpowiedzieli na wywieszone przez niego ogłoszenie na szkolnym korytarzu.
3: Te chwile uznaje się za historyczny początek U2. Z okazji tego jubileuszu zespół ma ogłosić szczegóły nadchodzącego albumu, no i pewnie trasy koncertowej.
2: Od ostatniego koncertu YouTube w Polsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie mija w tym roku długich 17 lat. No a na razie tylko silencio i to we fragmencie. Holy Ghost. Wreszcie brzmią jak YouTube z krwi i kości.
3: O 10:00 w Faktach filmowa Gdynia i czas, który nie nadszedł.
2: O tym filmie opowie nam Agata Kulesza. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Posłuchajmy, co w pogodzie, dowiedzmy się.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy naszało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z nami. Witamy.
2: Zaczynamy fakty o 10. Czy pożar na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu to akt dywersji?
3: Obawy są zasadne.
4: Tak mówi RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty.
4: Wrócimy także do węgla, zderzając perspektywę ministerstwa z Warszawy z głosami praktyków z Olsztyna.
2: Ale zaczynamy fakty od ważnej, aktualnej informacji dla kierowców.
4: I to jest informacja z drogi numer 94 na Podkarpaciu. Zderzenie autobusu, ciężarówki i auta osobowego w Podgrodziu między Pilznem a Dębicą.
2: Wiemy już w tej chwili, że jedna osoba w wypadku cierpiała. Zablokowana jest jezdnia 94 w kierunku Dębicy. Ostrzegamy. Obawy są zasadne. Tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk komentuje w rozmowie z reporterem RMF FM informację o pożarze, do którego wieczorem doszło na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
4: Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową, między innymi Ukrainie.
3: Wszędzie tam, gdzie pojawiają się dziwne podpalenia, powinniśmy przynajmniej bazowo zakładać, że mamy do czynienia z możliwym sabotażem albo dywersją.
5: I tak państwo teraz zakładają?
3: Ja bym powiedział, że jest to pewne bazowe założenie za każdym razem. Podpalenie oczywiście może być intencjonalne.
5: Wiele osób, wielu naszych słuchaczy zastanawia się, co myśleć o tej sytuacji. Czy to jest powód do obaw, czy raczej do ostrożności, spokoju?
3: Rząd w żaden sposób nie ma zamiaru nikogo straszyć, a jednocześnie na pewno nie będziemy nikogo uspokajać. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, to jest sytuacja poważna. Dzisiaj trwa badanie tej sprawy. Dużo wskazuje oczywiście na to, że było to świadome podpalenie. Natomiast poczekajmy na raport służb i prokuratury.
4: Z wiceministrem Cezarym Tomczykiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z zarzutami. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K.
4: Prokuratura mówi o działaniu na szkodę instytutu. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale,
6: jestem.
4: Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
6: Zarówno były szef PiS, jak i była główna księgowa usłyszeli zarzut poświadczenia nieprawdy. Ich działania miały również doprowadzić do ogromnych szkód finansowych instytutu, sięgających ponad 1 300 000 zł przez każde z nich. CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną. Pozostałe 3 osoby usłyszały zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach. Śledztwo jest na finiszu. Podejrzani mają jeszcze zapoznać się z materiałem dowodowym. Później zostaną przesłuchani, a prokuratura zdecyduje o dalszych krokach.
7: Najważniejsze są fakty.
4: Tuż przed początkiem sezonu grzewczego w RMF FM sprawdzamy, jak sytuacja wygląda z cenami i dostępnością węgla.
8: Nie zabraknie węgla tej zimy.
2: Powtarzamy zapewnienie, jakie w rozmowie o 7 w faktach i radiu informacyjnym RMF24 złożył wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
4: To perspektywa ministerialna, ulica Przemysłowa 26 w Warszawie.
2: No to teraz perspektywa punktu skupu węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie.
9: Tak naprawdę to brakuje węgla. Można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami w dużo wyższych cenach. Węgiel już przebił tą psychologiczną granicę powyżej 2000 zł.
10: Klienci przychodzą, pytają, dlaczego tak drogo?
9: Tak, ale generalnie wiedzą o tym, że ceny po prostu są tak wysokie ze względu na to, że też paliwa idą w górę, także koszty transportu też są droższe. Widzą, że na składach są pustki, chodzą po składach po jednym, po drugim, po trzecim, patrzą, że jest pusto.
4: To Piotr Osiński, który sprzedażą węgla zajmuje się od 25 lat. Rozmawiał z nim w Olsztynie nasz reporter Piotr Błakowski. Czas, który nie nadszedł z Agatą Kuleszą w głównej roli, ma swoją premierę w konkursie głównym na festiwalu filmowym w Gdyni.
2: Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której specjalna kuracja pozwala zatrzymać proces starzenia.
4: Niestety, skutkiem ubocznym jest ograniczenie życia do 70.
11: To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć.
12: A przyjęłaby Pani taką kurację antygeriatryczną? Czy to zależy od wieku, w jakim by Pani była?
11: Chyba od tego zależy, dlatego że teraz, kiedy mam 55 lat, to 70 za 15 lat. A jeszcze mam dużo planów. Dla mnie to jest za krótko.
2: Z Agatą Kuleszą rozmawiała w Gdyni Katarzyna Słychowska-Szuchta.
4: A za godzinę w RMF FM fakty kulturalne. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: przed za tobą.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty, a swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
3: Witam i zapraszam. Do nowych faktów w sprawie pożaru naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu dotarł dziennikarz RMF FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczyna postępowanie wobec trojga sędziów Trybunału. Jakie są zarzuty? O tym za moment. Fakty kulturalne RMF FM prosto z festiwalu filmowego w Gdyni. Natomiast na początek jednak pilna informacja z Podkarpacia. Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu właśnie. Według naszych informacji 5 osób zostało rannych, trafiły do szpitala. Sprawca został zatrzymany. Wszystkie nowe fakty w tej sprawie na bieżąco na naszej antenie i na rmf24.pl. Wszystko wskazuje na podpalenie, dowiedział się w służbach dziennikarz RMF FM. Mowa o pożarze naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak ujawniliśmy już w faktach, ogień pojawił się wczoraj późnym wieczorem i zniszczył rozdzielnię, z którą połączone są anteny. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, co wskazuje na podpalenie?
4: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że na terenie stacji koło skrzynki rozdzielni, która się spaliła, znaleziono butelkę z łatwopalną substancją. To wygląda jak koktajl Mołotowa, potwierdził mi jeden z funkcjonariuszy. Wskazywać to może na podpalenie. Pozostaje pytanie, kto stał za tym aktem sabotażu, dodał. To wyjaśniają policjanci, a także agenci ABW, którzy pracują na miejscu. W Woli Krobowskiej są znaczne siły policji. Na drogach dojazdowych do tej niewielkiej wioski stanęły policyjne posterunki. Naziemna stacja Starlink jest jedną z niewielu instalacji w tej części naszego kontynentu, która umożliwia satelitarną łączność internetową w Europie Środkowo-Wschodniej. Gwarantuje dostęp do sieci m.in. Ukrainie.
3: Tego typu instalacja, która ma związek z wojną na Ukrainie, mogła być celem tego pożaru naziemnej stacji Starlink przed chwilą w Sejmie, mówił Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
5: Każdy pożar, który odbiega od normy, jest badany pod tym kątem i to odpowiednie służby, czy straż, czy policja decydują, czy angażować służby specjalne. Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
3: Informował Tomasz Siemoniak. Jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę, powołanych głosami obecnej koalicji. Na linii teraz Tomasz Skory. Tomku, jakie są zarzuty?
6: Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie na wniosek jednego z sędziów. Chodzi o złożenie przez sędziów Będkowską i Szostka zawiadomienia o niepopełnionym zdaniem prezesa przestępstwie pracowników Trybunału. To w jego efekcie prokuratorskie zarzuty usłyszeli wczoraj dyrektor biura Trybunału Zofia H. i komendant straży Piotr P. Zarzutem obejmującym poza wymienionymi także sędziego Patyrę jest też niewykonywanie obowiązków sędziowskich przez odmowę orzekania i udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, co doprowadziło do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału. Postępowanie, do którego zostanie wylosowany rzecznik dyscypliny, a decyzję podejmie skład bez udziału oskarżanych, może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem w postaci złożenia z urzędu sędziego.
3: Od 1300 do 1700 zł. Tyle kosztuje dziś tona węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko zależy od rodzaju węgla i kopalni, w której jest on wydobywany. Przed bramą kopalni Staszic w Katowicach jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Witamy cię
7: ponownie. Dzień dobry.
3: Marcinie, jak długo czeka się tam na odbiór węgla?
7: Wszystko zależy od zamówienia, z jakim przyjeżdża tu kierowca ciężarówki.
8: 5 ton maksymalnie można kupić teraz orzecha.
7: Bez kolejki?
8: Trzeba auto zostawić dzień wcześniej, bo węgiel jest limitowany.
7: To co, na noc pan zostawia auto i wraca?
8: Takie mamy zasady. Każda kopalnia, przewoźnicy sobie na każdej kopalni reguły indywidualnie ustalają.
7: Dużo węgla pan nabiera?
9: 20, znaczy ja miał głównie.
7: Trzeba trochę odstać, czy raczej spokojnie?
9: Spokojnie, no teraz papiery i w ciągu, nie wiem, pół godziny, 40 minut powinienem wyjechać.
7: W tej chwili, jak widzę, tu przed bramą na wjazd po węgiel czeka kilkanaście samochodów.
3: Marcin Buczek, dziękujemy. Z naszym reporterem będziemy się jeszcze łączyć w faktach.
10: Fakty kulturalne z festiwalu filmowego w Gdyni.
3: I łączymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
11: Dzień dobry, a ja zabieram was dzisiaj do świata, w którym ludzie się nie starzeją. To za sprawą pokazywanego w konkursie głównym i walczącego o Złote Lwy w Gdyni filmu Czas, który nie nadszedł. Debiutantki Julii Rogowskiej, w którym główną rolę gra Agata Kulesza. To jest świat takiej niedalekiej przyszłości. Jeśli przed 40 zdecydujecie się na kurację antygeriatryczną, zostaniecie piękni i młodzi, ale tylko do 70, bo potem wyczerpują się baterie. Agata Kulesza gra Sara, parę, która się na to nie zgodziła.
0: Może ja nie jestem taką buntowniczką jak Sara, ale też bardzo się staram żyć po swojemu i często mówię, że wolność jest dla mnie ważna, ale w moim przekonaniu wolność to jest czyste sumienie, więc staram się tak żyć, żeby móc być niezależną od ludzi. Największe zaufanie mam do samej siebie i bardzo to lubię i staram się tak poruszać po świecie. Fajnie to było grać tą Sarę.
11: Mówiła mi aktorka tu na festiwalu w Gdyni. Dziś do konkursu głównego dołączają kolejne tytuły. Po Czerwonym Dywanie przejdzie m.in. ekipa filmu Mniej Obcy. To jest kolejna na tym festiwalu po filmie Violetta Villas muzyczna biografia, tym razem Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Będę rozmawiać niebawem z twórcami tego filmu. Efekty naszego spotkania na pewno jeszcze dzisiaj w Faktach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A tu byle do piątku, 6 po 11. Słuchajcie, Donald Trump utknął na lotnisku. Za chwilę sprawdzimy o co chodzi.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: dobrym zawsze.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów RMF FM przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
3: Tragiczne są nowe informacje po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, a cztery są ranne. Sprawca, 31-letni Ukrainiec, został zatrzymany. W Nowym Sączu ewakuacja kilkuset osób po znalezieniu na terenie placu budowy trzech pocisków artyleryjskich. Pod lupą faktów RMF FM dziś również cena węgla. Pytamy, dlaczego jest taki drogi. Jedna osoba nie żyje, a cztery są ranne po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Pierwsi informowaliśmy, że 31-letni napastnik, obywatel Ukrainy, został ujęty już przez policję. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Pałachickim. Maćku, co jeszcze ustaliłeś w sprawie tej tragedii?
4: Do ataku doszło dzisiaj rano na terenie ośrodka rekolekcyjnego. 31-letni obcokrajowiec zaatakował nożem czterech mężczyzn i kobiety. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, wśród rannych było trzech księży. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, gdzie jeden z rannych duchownych niestety zmarł. Policja informuje, że życie jeszcze dwóch osób może być zagrożone. Jak powiedziała mi jedna z sióstr z klasztoru, napastnik wykorzystał chwilę, gdy brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży i wszedł do środka, gdzie zaatakował przypadkowe osoby. Żadne z dzieci odwiedzających opactwo ani uczęszczających do przedszkola na jego terenie nie ucierpiało. Motywy napastnika na razie nie są znane. Na miejscu pracuje policja i prokuratura.
3: 300 osób, w tym uczniów pobliskiego zespołu szkół, ewakuowano w Nowym Sączu po odnalezieniu w centrum miasta niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na placu budowy przy ulicy Grodzkiej natrafiono na trzy pociski artyleryjskie. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 500 metrów. W części miasta zablokowano ruch samochodów. Służby czekają teraz na saperów.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskim, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o tym włamaniu i poszukiwaniach sprawców?
6: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
7: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
6: Mówi Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
3: Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba zapłacić nawet powyżej 2000 złotych. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego węgiel stał się taki drogi?
8: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
9: Ten cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
8: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
3: Polska walczy w Brukseli o europejskie pralki, lodówki i zmywarki, czyli o przyszłość unijnej produkcji AGD. Razem z Włochami, Niemcami, Francją, Hiszpanią i Słowacją chce, by Komisja Europejska uznała AGD za przemysł strategiczny. Chodzi o to, żeby zatrzymać odpływ produkcji do Azji. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, czego konkretnie będzie domagać się dzisiaj Polska?
10: Potrzebny jest specjalny plan dla AGD, czyli wsparcie inwestycji, mniej obciążeń i lepsza ochrona rynku przed tanim importem. Chodzi m.in. o objęcie podatkiem węglowym importowanych z Azji zmywarek, piekarników, okapów czy płyt kuchennych. Bo w Chinach produkcja jest tańsza, a europejskie firmy mają coraz wyższe koszty. Branża przekonuje, że na przykład własna produkcja lodówek to kwestia bezpieczeństwa, bo gdyby przerwane zostały z Azji dostawy, mogłoby zabraknąć sprzętu i części, a to uderzyłoby także w bezpieczeństwo żywnościowe Europy.
3: I na koniec tych faktów świat nauki. Jedzenie w towarzystwie bliskiej osoby może przynieść wymierne korzyści zdrowotne. Tak wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
0: Dzień dobry.
3: Witamy cię, Grzegorzu. Na czym te korzyści polegają?
0: W czasie eksperymentów ochotnicy spożywali identyczne posiłki dwukrotnie. Raz samotnie, raz w obecności najbliższej osoby. Wyniki były jednoznaczne. Osoby jedzące w towarzystwie doświadczały mniejszych skoków poziomu cukru we krwi po posiłku, a ich organizm szybciej wracał do równowagi metabolicznej.
3: I na tym nie koniec.
0: Eksperymenty wykazały również, że przebywanie w bliskim towarzystwie poprawia zdolność organizmu do utrzymania prawidłowej temperatury ciała podczas ekspozycji na zimne i łagodzi reakcje stresowe zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Wygląda na to, że nasze zdrowie jest ściśle powiązane z relacjami społecznymi. Warto zwrócić większą uwagę na jakość i częstotliwość wspólnych posiłków z rodziną i przyjaciółmi, bo to nie tylko okazja do rozmowy i budowania więzi, ale też prosty sposób na poprawę stanu zdrowia.
3: My więź informacyjną z naszymi słuchaczami będziemy budować również w kolejnych faktach. Zapraszamy na 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie stacji RMF 5.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Wracamy, jesteśmy ponownie w studiu faktów RMF FM. Ewa Kwaśny przy mikrofonie.
2: A w faktach najnowsze ustalenia dziennikarzy RMF FM w sprawie ataku na żołnierza 31-letniego Ukraińca w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z duchownych zmarł. Policjant z Bolesławca na Dolnym Śląsku postrzelony podczas interwencji wobec osoby podejrzewanej o kradzieże. Śledztwo w sprawie uszkodzenia stacji Starlinków pod Grójcem zostało wszczęte z paragrafu dotyczącego sabotażu. I o tym też w faktach. Na początek ponownie Podkarpacie i atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Jak już informowaliśmy, 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z duchownych zmarł. Napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, co w tej chwili dzieje się na miejscu?
3: Trwa oczywiście intensywne śledztwo prowadzone przez prokuraturę i tak zwane czynności procesowe. Na miejscu jest prokurator rejonowa z Jarosławia, a także prokurator okręgowy z Przemyśla. W związku z tym atakiem w urzędzie miasta zwołano też sztab kryzysowy, w którym uczestniczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 31-letni napastnik został zatrzymany na miejscu i zapewne za chwilę trafi do policyjnego aresztu. Wciąż nieznane są motywy jego działania. Świadkowie będący na miejscu wspominali o tym, że atakował przede wszystkim księży i zadawał im wiele ciosów długim nożem. Tego jednak na razie prokuratura nie potwierdza. W związku z tym atakiem w sąsiednich placówkach oświatowych na terenie Jarosławia odwołano zajęcia i rodzice młodszych dzieci mają je odbierać osobiście.
4: Uwaga! Podajemy fakty.
2: Strzały podczas policyjnej akcji w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku. Jeden z policjantów został ranny. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
5: Do zdarzenia doszło dziś przed południem. Policjanci wykonywali czynności z mężczyzną podejrzewanym o kradzieże. W pewnym momencie wyjął on broń i zaczął strzelać w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z policjantów został ranny. Wtedy broni użyli też policjanci, ale jak ustaliłam, sprawca ataku nie ucierpiał i został szybko zatrzymany. Poszkodowany funkcjonariusz został natomiast przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności strzelaniny.
2: Po półgodzinnej przerwie wznowiono odprawy na przejściach granicznych z Ukrainą ze względu na rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy od 11.30 do 12.00. Zarządzono ewakuację 2 przejść granicznych w Durochusku i Zosinie. Teraz ruch graniczny odbywa się już bez przeszkód. Śledztwo w sprawie uszkodzenia stacji Starlinków pod Grójcem zostało wszczęte z paragrafu dotyczącego sabotażu. Ogłosiła to przed chwilą rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej. Pierwsi ujawniliśmy, że w nocy w Woli Krobowskiej doszło do pożaru stacji bazowej Starlinka. To aparatura zapewniająca Polsce i Ukrainie łączność satelitarną. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
6: Witam,
2: Krzysztofie, co teraz dzieje się tam na miejscu?
6: Pracują prokuratorzy z Grójca i Radomia, są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są także policyjni technicy. Oni przeszukują miejsce, wypytują świadków.
7: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło.
6: Mówi prokurator Aneta Guść z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Jak ustaliliśmy, zabezpieczono także butelkę z resztkami łatwopalnej cieczy, co może świadczyć o sabotażu tej bardzo ważnej aparatury zapewniającej na wschodzie internet.
8: Z tego, co wiemy, jest to całkowicie wyłączone ze względu na uszkodzenie źródeł zasilania tej infrastruktury, więc ona nie działa.
6: Przyznaje starszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej. Na miejscu pracuje także kontrwywiad wojskowy, bo raptem kilkaset metrów od tej uszkodzonej stacji Starlinków znajduje się Wojskowe Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.
2: Rośnie zainteresowanie zakupem węgla. Polska Grupa Górnicza zmieniła plan i wydobyła go o 1 000 000 ton więcej niż pierwotnie zakładano na ten rok. Coraz więcej ciężarówek pojawia się także po odbiór węgla w poszczególnych kopalniach. A ponownie dziś w faktach kopalnia Staszic w Katowicach i wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Buczek.
9: Jestem.
2: Marcinie, ile trzeba wydać, żeby zrobić węglowe zapasy na zimę?
9: Zakładając, że średnio na zimę kupuje się około 3 ton, to dodając obecną cenę węgla na przykład w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej oraz koszty transportu, trzeba się liczyć z wydatkiem około 5 000 zł. Ale są tacy, którzy węgiel kupili już kilka miesięcy temu.
10: Sezon się zaczął dla spóźnialskich, dla zapobiegliwych. Sezon się zaczął w kwietniu.
9: Bo wtedy było i taniej, i bez problemu.
10: Raczej tak.
11: Ja od maja już mam w piwnicy węgiel.
9: Czyli zapasy zrobione.
11: No, oczywiście.
9: I kto tak zrobił, jak tutaj słyszę, mógł zapłacić nawet kilkaset złotych mniej za węgiel niż obecnie.
2: Marcin Buczek, dziękujemy i już zapraszamy teraz na fakty o 14:00. W nich na pewno również najnowsze doniesienia dziennikarzy RMF FM w sprawie tragedii na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Najnowsze fakty i te sprawdzono oczywiście tylko w RMF FM. Bądźcie blisko, byle do piątku.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasta, czas na najnowsze fakty RMF FM. Ewa Kwaśnie.
2: Jaki jest stan rannych po ataku nożownika na terenie klasztoru benedyktynek w Jarosławiu? O tym za moment w faktach. Obywatel Ukrainy w sumie ranił 5 osób, w tym 3 duchownych, jeden z duchownych zmarł. Do końca tygodnia w Jarosławiu ogłoszono żałobę. Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dopiero 19 listopada. Tak zdecydował sąd w Londynie. Ciężki jest stan jednej osoby przebywającej w szpitalu po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Stan 3 rannych osób nie zagraża ich życiu. Jak potwierdziła na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka, jedna osoba zginęła w wyniku ataku 31-letniego obywatela Ukrainy, który wtargnął do opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz zapowiedział, że do Jarosławia skierowane zostały dodatkowe siły, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
3: Do końca tego tygodnia zarządzaniem burmistrza wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
2: Mówił burmistrz Marcin Nazarewicz w Jarosławiu. Na miejscu tej tragedii jest dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie są najnowsze ustalenia śledczych?
4: Wiadomo, że sprawcą jest zatrzymany tuż po zdarzeniu 31-letni obywatel Ukrainy,
5: który w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych z terenu Niemiec wjechał do Polski, udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy tam nie przekroczył.
4: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Rano mężczyzna pojawił się na terenie opactwa w Jarosławiu.
5: Wszedł do pomieszczeń kuchni, później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
4: Prokuratura potwierdza, że jeden z ranionych księży został zaatakowany, gdy był w konfesjonale.
5: Także na terenie kościoła w konfesjonale znajdował się jeden z księży.
4: Nieoficjalnie wiadomo, że właśnie ten ksiądz zmarł w szpitalu. Dodam jeszcze, bo tutaj pojawiają się informacje o drugiej ofierze śmiertelnej. Prokuratura tego nie potwierdza. Ofiara śmiertelna jest jedna i tutaj wszyscy mają nadzieję, że ta liczba się nie zmieni. Z Jarosławia Dominik Smaga.
6: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zostanie ogłoszona dopiero 19 listopada. Tak zdecydował dziś sąd w Londynie. Prokuratura chce postawić Kuczmiarowskiemu zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych miała zawierać w czasie pandemii COVID-19 bez przetargów i po zawyżonej cenie wielomilionowe kontrakty z firmami, które były blisko związane z PiS-em. Nie wiem, kim jest, nie znam osoby. Tak większość polityków odpowiada na pytanie o Pamelę Krzypkowską, nową szefową Komisji do Spraw Rozwoju i Bezpieczeństwa AI, która tydzień temu została wybrana przez Sejm, a dziś zgodził się na to Senat. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, politycy nie wiedzą, na kogo głosują?
7: To właśnie częsty problem, gdy parlamentarzyści głosują wyłącznie zgodnie z partyjnymi wytycznymi.
8: Wie pan, kim jest Pamela Krzypkowska?
9: Nie bardzo.
8: To jest kandydatka na przewodniczącą Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji.
9: Szukałem od razu, że pyta mnie pan o jakąś celebrytkę lub piosenkarkę.
7: Tak tłumaczył się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a to z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
10: Kandydatki nie znam, ale na szczęście mamy dostęp do materiałów, które nam ją przybliżą.
7: I podobnie posłowie, tym razem Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Kim jest Pamela Krzypkowska?
11: Nie mam bladego pojęcia.
8: Głosował pan nad tą kandydaturą w Sejmie?
11: Wiem, tak, przepraszam, absolutnie, głosowałem przeciw.
7: Sama zainteresowana powiedziała mi, że jest jej z tego powodu po prostu przykro.
2: Nowe fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam punktualnie o 15.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Która sprawdza, czy nożownik, który zaatakował duchownych na terenie opactwa w Jarosławiu, był pod wpływem narkotyków. W ataku zginął jeden z księży. Zatrzymanym na miejscu sprawcą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Pobrano od niego krew do badań. Mężczyzna ma trafić do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dzisiaj 31-latek wszedł na teren opactwa. Najpierw zaatakował osoby znajdujące się w kuchni, później duchownych przebywających w świątyni. Łącznie ranił 5 osób.
2: To 4 mężczyzn i 1 kobieta. Wiemy już, że 3 osoby spośród nich są to osoby duchowne, 2 osoby są to osoby świeckie. Już mamy potwierdzoną informację, że 1 osoba zmarła.
1: Mówiła prokurator Bożena Haraż-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. O zatrzymanym wiadomo, że dziś w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że 31-latkowi nie udało się przekroczyć granicy, ponieważ nie miał ważnego OC w samochodzie. Po zatrzymaniu przez służby mężczyzna tłumaczył się w nieracjonalny sposób. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, działania były związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Na festiwalu w Gdyni dziś premiera filmu Mniej Obcy. Legendę polskiej muzyki, lidera Lady Punk Jana Borysewicza zagrał debiutant Mikołaj Bukrewicz, a film wyreżyserował Christopher Rus. Spotkała się z nim nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Było śpiewająco.
3: U Maksyma w Gdyni znów was widział ktoś. Macie jakąś swoją...
4: Machoniowy gość.
5: Powiem, że grało. Kelner zgiął się w pół, potem podjechało.
6: Złoty bębu.
3: Macie jakieś swoje ulubione piosenki Lady Punk?
5: Mała wojna. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć.
3: To jest niesamowite, ale po prostu sypiemy jak z rękawa.
5: No wszyscy znamy te teksty na pamięć, nie?
4: W taksówce ostatnio jechałem i słyszałem wciąż bardziej obcy. Mnie to wzrusza, no. Po tym długim intro zaczyna się. Są dni, kiedy mówię dość.
7: Żyję chyba sobie sam na złość.
1: Do rozmowy z artystami wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16.30. Natomiast za moment Klub Ekonomiczny o 16.00 na nowe fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz zapowiadany już Klub Ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Witamy.
0: RMF 5.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Studio przejmują Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witamy. Zapraszamy.
3: Śledczy sprawdzają, czy sprawca ataku w Jarosławiu był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
2: Reporter RMF FM z nowymi ustaleniami w faktach.
3: NATO zapewnia o dalszej ochronie lotniska w Rzeszowie Jasionce.
2: Także w przyszłym roku będą tam sojusznicze baterie Patriot.
3: Ogórki w kształcie kwiatków, a marchewki jak serduszka.
4: Kanapkę z serem, drugą kanapkę z serem, że skrzynie jabłka i gruszki.
2: Pod lupą faktów szkolne śniadaniówki.
3: 31-letniemu obywatelowi Ukrainy, który z nożem wtargnął do opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu, pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków.
2: Z ustaleń RMF FM wynika, że mężczyzna nieracjonalnie tłumaczył swoje zachowanie. Prokuratura ustala motyw jego działania.
3: W wyniku ataku, jak mówiliśmy w faktach, zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.
2: W Jarosławiu przed budynkiem opactwa jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dzieje się teraz na miejscu zbrodni?
5: Świątynia jest otoczona policyjną taśmą. Z jednej strony tej taśmy słychać płacz tych, którzy znają zaatakowanych księży.
6: Przyszłam do klasztoru się pomodlić w intencji wszystkich ofiar. To jest coś strasznego.
7: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
5: Z drugiej strony taśmy pracują policyjni technicy.
8: W tej chwili prowadzone są oględziny.
5: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu i na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło.
8: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o motywy, które kierowały tą osobą.
5: Tą osobą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna na razie nie został przesłuchany.
8: Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego udziałem jakichkolwiek czynności procesowych.
5: Od zatrzymanego pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Z Jarosławia Dominik Smaga.
3: Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku.
2: Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Mamy zapewnienie z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce, i to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
3: Do końca roku misje ochrony centrum logistycznego, przez które pomoc trafia na Ukrainę, prowadzą Holendrzy.
2: Plan kolejnej zmiany został już zatwierdzony. Nazwa państwa, które przejmie zadania, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
3: Utrudnienie na autostradzie A1 w Łódzkiem.
2: W rejonie węzła Brzeziny trwa załadunek spalonej naczepy. Zablokowane są dwa pasy w stronę Gdańska.
10: To nie plotki, to fakty.
3: Czy ogórek albo marchewka w kształcie serduszek i kwiatków są zdrowsze?
2: W mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców. Chodzi o pomysły na idealne pudełko do szkoły z najlepszą i najzdrowszą zawartością.
3: No i czy to codzienność, czy śniadaniówki na pokaz?
2: Z tym pytaniem dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba wybrała się do szkoły, w której uczniowie pokazali jej swoje drugie śniadanie.
11: Macie zdrowe śniadaniówki?
12: Mi zawsze pakuje jakieś orzechy, jakąś paprykę i jakąś marchewkę.
11: Co byś mi poleciła ze swojej śniadaniówki?
4: Kanapkę z serem, drugą kanapkę z serem, że skrzynię jabłka i gruszki.
13: Rodzice starają się jednak, żeby śniadania były zdrowe i takie zbilansowane, jest dużo orzechów, widać, że są i warzywa, i owoce.
11: Ale jest też taki trend w internecie, że rodzice w ogóle podnoszą poprzeczkę. Tam są codziennie świeże chlebki, świeże bułeczki, wycinane gwiazdki z warzyw, owoców, serduszka, kwiatuszki.
13: Zdarza się, ale myślę, że to jest taki trend, który utrzymuje się w szkole jednak do końca września, potem życie weryfikuje wiele takich baniek instagramowych.
3: Zauważa Ewelina Rębisz, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 114 w Krakowie.
2: A czym wypełniają szkolne śniadaniówki? Mama nauczycielka, mama psycholog i mama dietetyk?
3: No, przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Chorwacki sąd zgodził się na ekstradycję do Niemiec Wołodymira Żurawlowa, Ukraińca podejrzewanego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.
2: Wcześniej polski sąd nie zgodził się na wydanie go Niemcom. Żurawlow został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Chorwacji w sierpniu tego roku.
1: Sąd w Puli uznał, że orzeczenie polskiego sądu nie zobowiązuje Chorwacji do odmowy wykonania nakazu.
2: Ukrainiec ma zostać przekazany Niemcom po uprawomocnieniu się decyzji.
1: Mężczyzna nie przyznaje się do winy, ogłosił bezterminową głodówkę, a jego obrona zapowiada apelację.
2: Pralki i lodówki tematem trwającego posiedzenia unijnych ministrów do spraw konkurencyjności.
1: Sytuacja europejskiego przemysłu AGD jest rzeczywiście bardzo poważna, mówi korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Chodzi o konkurencję z Chin.
2: Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy jest zatem szansa na unijną ochronę?
3: Jest szansa, bo polskie stanowisko wspierają takie duże kraje jak Włochy, Francja czy Niemcy oraz kilka mniejszych państw. Komisja Europejska nie może być na to obojętna.
4: Polska jest dużym producentem AGD. Podnosimy kwestię postawienia AGD jako jednego ze strategicznych przemysłów.
3: A to by oznaczało większe wsparcie i ochronę, z jakiej korzysta w Unii na przykład przemysł motoryzacyjny. Polska zabiega także o objęcie podatkiem węglowym importowanych z Chin zmywarek, piekarników czy okapów. Wiceminister powiedział, że spodziewa się pozytywnej odpowiedzi ze strony Brukseli.
2: W Teatrze Muzycznym w Gdyni zaczyna się właśnie uroczysta premiera filmu Mniej Obcy.
1: Łączymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
5: Witamy. Dzień dobry.
1: Kasiu, pora na fakty kulturalne RMF FM.
5: Ten film ma premierę tutaj w Gdyni w konkursie głównym. To jest nie tylko historia legendarnego muzyka, lidera Lady Punk Jana Borysewicza, ale też przypomnienie o tym, że muzyka w latach 80. i 90. była nie tylko rozrywką, była wolnością, była buntem, była spełnianiem marzeń. I o tym rozmawialiśmy dziś z aktorem Mikołajem Bukrewiczem i reżyserem Christopherem Rusem.
6: Mam szczerą nadzieję, że jakiś człowiek obejrzy ten film i poczuje, że o, ja też tak mogę zrobić, ja też chcę tak zrobić, ja też chcę pograć na gitarze.
7: I to jest właśnie Janek z naszego filmu. Mamy taką scenę, gdzie Mira Kubasińska mówi do Janka: co, dlaczego ty nie komponujesz? A Janek mówi: jestem za mały na to. I na to ona, patrząc na Tadeusza na lepę: słuchaj, jak taki Tadek spod Rzeszowa potrafi, to ty też potrafisz.
5: Mniej Obcy. Od 7 października w serwisie Netflix, a dziś ekipa pokazuje swój film tu premierowo w Gdyni, na festiwalu. W faktach kulturalnych jeszcze o trasie Krzysztofa Zalewskiego. Tej jesieni artysta wyrusza na solo akt. Krzysztof sam zagra na wielu instrumentach. Początek 16 października w Katowicach, a finał 29 listopada w Bielsku-Białej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 5.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, Anna Wachowska i Tomasz Werniński.
2: Noszownik z Jarosławia na Podkarpaciu opuścił szpital i został przewieziony do komendy policji.
3: To sprawca ataku na terenie klasztoru benedyktynek.
2: Groźny wypadek w Świętokrzyskiem na trasie Kielce-Opatów.
3: Dwie osoby zostały ranne.
2: W Białym Domu dyplomatyczny spektakl. Donald Trump przejmuje chińskiego przywódcę po królewsku.
3: A w tle konflikt amerykańskiego prezydenta z mediami. Ze szpitala w Jarosławiu do tamtejszej komendy policji przewieziony został 31-letni obywatel Ukrainy.
2: Mężczyzna na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, raniąc śmiertelnie jedną z nich.
3: Ofiarą jest duchowny. Obok klasztoru jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Dominiku, co w tej sprawie przekazuje prokuratura?
4: Prokuratura ma już pierwsze wyniki badań mężczyzny. Wiadomo, że nie był pod wpływem alkoholu. Na wyniki dotyczące narkotyków trzeba poczekać. Śledczy czekają też na decyzje lekarzy, od których zależy, czy mężczyzna zostanie dziś przesłuchany. Prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu wyjaśnia, że to ze względu na obrażenia ciała zatrzymanego. Wiadomo już, że mężczyzna był w Jarosławiu przejazdem.
5: Wjechał na teren Polski w nocy z terenu Niemiec, udał się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał przekroczyć granicę. Ta granica nie została przekroczona najprawdopodobniej z tego powodu, że było czasowe zamknięcie tego przejścia granicznego. Później wiemy, że z jakichś powodów udał się do Jarosławia.
4: Motywy działania sprawcy wciąż nie są znane. Z Jarosławia Dominik Smaga.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem na trasie Kielce-Opatów.
3: W miejscowości Górno samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja kieruje auta na objazdy.
2: Śledztwo w sprawie dywersji naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu przejmie prokuratura krajowa. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału byli już na miejscu. Jutro formalnie sprawa ma zostać przekazana z Grójca do Warszawy.
2: Mazowiecki Wydział Prokuratury specjalizuje się w sprawach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
6: Fakty z Białego Domu.
2: Prezydent USA Donald Trump podejmuje przywódcę Chin Xi Jinpinga. W planie wypełnionym po brzegi jest kolacja państwowa.
3: Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM, jest przed Białym Domem. Pawle, Trump oczekuje ustępstw od Pekinu, chce dobrze wypaść, ale wszystko odbywa się w cieniu sporu z dziennikarzami.
7: Dzień dobry. Tak, media w USA komentują, że dawno żaden przywódca Stanów Zjednoczonych w taki sposób nie witał zagranicznego gościa. Wczoraj pofatygował się nawet na lotnisko w bazie Andrews, gdzie oczekiwał zresztą na opóźniony samolot. A dziś salwy honorowe, czerwony dywan, rozmowy w gabinecie owalnym, spotkanie w ogrodzie różanym, wystawna kolacja, mógłbym jeszcze tak przez chwilę wymieniać. Trump chce zaimponować Xi, podkreślają komentatorzy, ale wszystko wskazuje na to, że Trump wbrew planom będzie musiał wpuścić na teren Białego Domu znienawidzonych dziennikarzy. W nocy, na kilka godzin przed wizytą Xi, federalny sąd w Waszyngtonie nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie trzem redakcjom CNN, MS Now i Politico dostępu do Białego Domu. Sędzia uznał, że zakaz jest niezgodny z konstytucją. Prezydent Trump w zeszłym tygodniu zakazał wstępu dziennikarzom tych redakcji do Białego Domu. Na razie Biały Dom odmawia dziennikarzom pozwolenia na wejście i ta cała historia wzbudza najwięcej komentarzy i zajmuje amerykańskie media. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
3: Pokaż mi swoją śniadaniówkę, a powiem ci, jaką jesteś mamą.
2: W mediach społecznościowych trwa rywalizacja na najlepszą szkolną śniadaniówkę.
3: Mamy chwalą się nie tylko tym, że w pudełkach są zdrowe produkty, ale też kwiaty i serduszka wycięte z owoców i warzyw oraz własne wypieki.
2: No a co na to psycholog Magdalena Pająk?
8: Budujmy swoje poczucie wartości nie na mediach społecznościowych i nie na zdjęciach ze śniadaniówką naszych dzieci, ale po prostu szukajmy tego poczucia własnej wartości w środku. środku, i w sobie, i w relacjach.
9: I przygotowujmy te śniadaniówki nie dla braw i lajków, tylko dla dziecka.
8: Z psychologicznego, ale też zdroworozsądkowego podejścia nie można być perfekcyjnym rodzicem.
3: Usłyszała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
2: Jak zatem przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły?
3: W kolejnych faktach zapytamy o to dietetyka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Aleksander Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów.
2: To kolejna taka decyzja białoruskiego przywódcy w ostatnim czasie.
1: Amerykanie od ponad roku negocjują z władzami w Mińsku uwolnienie więźniów politycznych.
2: W ubiegłym tygodniu z Łukaszenką w białoruskiej stolicy spotkał się wysłannik prezydenta USA John Cole. Poseł Konfederacji Michał Wawer będzie za niecałe pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Zapraszamy 2:02 w imieniu Piotra Salaka. Jutro kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców.
2: Wydarzenia zaplanowano m.in. w Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.
1: Hasło tegorocznej edycji to From Wow to Why.
3: Wow przyciąga uwagę. Ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
4: Noc jest długa. Czego będzie można doświadczyć, o czym porozmawiać, co usłyszeć?
3: Cogiteonie będzie można doświadczać właściwie na każdym kroku. Będą laboratoria, eksperymenty, spotkania z nauką, ale również teatr, sztuka, muzyka, nowa technologia i astronomia.
2: Z Justyną Smoleń z Cogiteonu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Początek piątkowej Małopolskiej Nocy Naukowców o 17.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
6: Dzień dobry. Druga rządowa ustawa o obniżeniu cen paliw wędruje na biurko prezydenta. Senatorowie ostatecznie uchwalili ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, czyli ustawę o specjalnym, jednorazowym sięgnięciu do skarbca Orlenu, który na rekordowo wysokich cenach paliw zarabia grube miliardy. Te pieniądze rząd chce wykorzystać do przywrócenia programu ceny paliwa niżej, czyli do obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa oraz do przywrócenia ustawowego ograniczania stacyjnych marż.
7: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
6: Tak, obiecuje premier. Kłopot z tym, że tego podpisu prezydenta może tu nie być. Karol Nawrocki już raz taką ustawę zablokował, kierując ją do niedziałającego Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęta dziś ustawa jest taka sama jak poprzednia, więc prezydent też może być na nie. Chyba, że tym razem prezydent ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców, którzy widzą, że benzyna na stacjach kosztuje teraz średnio 7,99, a diesel 8,99, najwięcej w historii. Te ceny są utrzymywane od ponad tygodnia. Jak widać, właściciele stacji boją się przekraczać te granice. Łatwo im nie jest, no bo waluty ważne dla handlu ropą drożeją. Euro kosztuje teraz 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 5 zł i 9 groszy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie stacji RMF 5.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty punktualnie o 18 przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Czy będzie większa ochrona strategicznych obiektów w Polsce?
3: Resort Spraw Wewnętrznych reaguje po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Polacy ruszają po węgiel przed zimą.
3: Zainteresowanie opałem rośnie, a ceny mogą jeszcze pójść w górę.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Piotra Salaka dziś poseł Konfederacji Michał Wawer.
2: MSWiA zaleca dodatkowe środki ochrony w miejscach strategicznych, jak teren stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
3: Wczoraj na terenie stacji wybuchł pożar. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Michale, na czym miałyby polegać te dodatkowe środki ochrony?
4: To ma być poza kamerami monitoringu zabezpieczenie w postaci na przykład ochroniarzy. Tak to tłumaczy mi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
5: To jednak trzeba myśleć o ochronie fizycznej, obywatelskiej. Znaczy ktoś musi być, firma ochroniarska, zwłaszcza jeśli to jest taka infrastruktura, która decyduje o komunikacji.
6: Tam zabrakło?
5: Wiem na pewno, że była tam ochrona bierna w postaci kamer i jednak system jest zawodny. Być może on będzie przydatny przy identyfikacji osoby, która ewentualnie dokonała tego aktu sabotażu, nazwijmy go wprost.
4: Pierwsze wnioski według służb jednoznacznie wskazują, że w Woli Krobowskiej doszło do umyślnego podpalenia. W tej sprawie powołani zostali biegli, którzy mają ustalić, jaki typ substancji wywołał tam ogień.
3: Około 5000 zł trzeba teraz wydać, żeby zrobić zimowe zapasy węgla.
2: I może być jeszcze drożej, bo choć na razie dłuższych kolejek przed kopalniami nie ma, zainteresowanie węglem wyraźnie wzrosło wraz z nadejściem jesieni.
7: Ile węgla pan zabierze?
8: 5 tu.
7: To jak długo trzeba będzie stać?
8: Wie pan co, przyjechał ich dzisiaj, także nie wiem.
7: Dużo węgla pan nabiera?
9: 26 ton.
7: I dokąd to trafi?
9: To akurat co teraz, to do ciepłowni do Olkusza.
7: Jak zawiezie pan węgiel temu, kto kupił, to co, wraca pan z powrotem?
10: Tak, wracam z powrotem do kolejki, zostawiam auto, piszemy kartkę, kiedy żeśmy przyjechali i na następny dzień się spotykamy o świcie.
3: Przed bramą kopalni Starzyc w Katowicach był dziś Marcin Buczek.
11: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: W studiu w Warszawie Piotr Salak.
2: I jego gość. Witamy panów.
1: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy jest Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Zanim zaczniemy rozmawiać, to jeszcze oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie tragedii w Jarosławiu. Nie będę czytał całości, przeczytam tylko fragmenty. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego, wszystkim poszkodowanym. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca tego zła ponieść powinien pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość. To jest oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pana satysfakcjonuje to oświadczenie?
12: Oświadczenie jest dobre, tak, raczej kurtuazyjne, to czego można się spodziewać.
1: Panie pośle, to w takim razie politycy teraz powinni tonować nastroje społeczne?
12: Politycy zawsze powinni w jasny sposób dawać społeczeństwu jasny przekaz, że przemoc jest niedopuszczalna.
1: To
12: że...
1: oczywiste, ale są takie sytuacje, kiedy politycy muszą zabrać głos, a z taką sytuacją mamy do czynienia wobec tej tragedii, która się dokonała w Jarosławiu.
12: Tak, my nie możemy doprowadzić do tego, żeby teraz na tle tej fali, bo już trzeba mówić o fali, tak, ukraińskich przestępstw, ukraińskich zbrodni w Polsce, żeby dochodziło teraz do jakichś tutaj w rewanżu, tak, wybuchu przemocy, linczów, natomiast powinniśmy jednocześnie zachowywać świadomość, że są pewne właśnie statystyczne fakty, że im więcej imigrantów wpuszczamy do Polski, tym więcej będzie przestępstw popełnionych przez imigrantów.
1: Zna pan takie statystyki, panie pośle, bo ja nie mam takich statystyk.
12: To są oczywiste statystyki. Jeżeli wpuszczamy dodatkowy milion ludzi, tak, no to ten milion ludzi będzie odpowiadał za część przestępstw w Polsce.
1: Ja mówię
12: po prostu o sumarycznej liczbie przestępstw i widzimy w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach głośne ataki nożowników z Ukrainy. Tak, było w sierpniu, były ataki we Wrocławiu, były ataki w Lubuskim. Mamy wrzesień, mamy kolejny atak, tym razem na katolickiego księdza i to oczywiście trzeba wyjaśnić, tak, jakie były zbrodnie, czy to był motyw religijny, czy był narodowościowy, czy to była jakieś personalna.
1: A równie skutecznie też należy, rozumiem, dążyć do tego, jeżeli polscy przestępcy popełniają zbrodnie z użyciem narzędzi niebezpiecznych.
12: Oczywiście, że tak. Różnica polega na tym, że obywatele polscy są obywatelami polskimi, natomiast co do obywateli innych krajów, to my możemy zdecydować, czy całą społeczność, tak, całą masę imigrantów z jakiegoś innego kraju w ogóle wpuszczamy do Polski, czy nie. Jakich weryfikujemy. Oraz jakich... Nie, to jest działanie w duchu bezpieczeństwa własnego narodu. Każda masowa imigracja będzie ciągnąć za sobą wzrost przestępczości sumarycznej.
1: A zna pan dane policji, jeśli chodzi
12: panie,
1: o wzrost przestępczości?
12: I mówimy nie tylko... Znam te dane. Mówimy nie
1: pan,
12: tylko
1: że ten
12: o tym...
1: nie jest wcale taki duży, o jakim pan mówi, bo pan mówi o zalewie przestępczości ukraińskiej. Dane policyjne tego nie pokazują.
12: Nie no, wzrost jest proporcjonalny do liczby imigrantów. Nawet jeżeli imigranci popełniają, akurat ci imigranci, akurat w tym okresie, w którym jesteśmy, popełniają przestępstwa na poziomie takim, jaki jest statystyczny dla społeczeństwa polskiego, to sumarycznie, jak wpuściliśmy milion imigrantów, to jakaś część z nich to będą przestępcy, zwłaszcza, że ich nie weryfikujemy. Panie tak, Kośle. Nasza poprawka, my składaliśmy kiedyś w Sejmie poprawkę wymagającą od imigrantów przyjeżdżających do Polski przedstawienia zaświadczenia o niekaralności i koalicja rządząca tę poprawkę odrzuciła. Tak, wpuszczamy z Ukrainy ludzi bez żadnej weryfikacji, a to jest dzisiaj. A proszę sobie wyobrazić, co będzie, kiedy skończy się wojna na Ukrainie i z Ukrainy na Polskę
1: na
12: ruszy,
1: o tragedii,
12: ruszy masa weteranów armii zaznajomionych z obsługiwaniem broni, zdesperowanych sytuacją ekonomiczną
1: dzisiaj
12: i gotowych do angażowania się w zorganizowaną przestępczość.
1: Dzisiaj fakty są takie. Nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, czy sprawca tej tragedii, do której doszło w Jarosławiu, jakie motywy nim kierowały, czy ma tokolwiek, jakiekolwiek znaczenie, czy jest Ukraińcem, czy jest Polakiem, czy jest Białorusinem, czy jest kimkolwiek innym.
12: To ale nie ma wiemy, że gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to by tragedii nie było.
1: Nie wiemy tego, czy to ma jakikolwiek związek z jego pochodzeniem. Nie znamy motywów. W związku z tym dzisiaj mówienie o tym, czy ma to związek z napływem imigrantów, jest
12: nadużyciem. Ma taki związek, że jest imigrant, który popełnił zbrodnię. Tak? Nawet jeżeli motywy były personalne, albo rabunkowe, albo było na tle jego niezrównoważenia psychicznego, to gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to nie byłoby zbrodni.
1: Ale rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że politycy raczej powinni tonować nastroje właśnie w takiej chwili, a nie je podgrzewać.
12: Politycy powinni rozliczać państwo polskie ze skuteczności w obronie polskich obywateli, a nie zachęcać do tego, żeby obywatele brali sprawę
1: w swoje ręce. Ale skuteczność, rozumiem, przejawia się również w tym, że człowiek odpowiada za swoje czyny, jeżeli będzie...
12: Oczywiście.
1: I zgadza się pan z oświadczeniem również prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że chodzi o szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i że wszyscy powinni stanąć przed sądem.
12: Ja tutaj nie będę żadnej odpowiedzialności prezydentowi Ukrainy przypisywał. On odpowiada za wiele problemów, które mamy jako Polska, ale akurat polska polityka imigracyjna, to kogo my wpuszczamy na nasz teren...
1: A nie Władimir Putin odpowiada za te problemy, panie pośle?
12: Władimir Putin odpowiada za inne problemy, tak? To wiadomo, że każde państwo, każdy szczególnie z naszych sąsiadów, no to będzie realizował swoje interesy, tak jak może, kosztem Polski i to jest zadanie polskich polityków, żeby na to nie pozwalać. Zresztą akurat prezydent Ukrainy to by pewnie wolał, żeby więcej mężczyzn w wieku poborowym zostawało na Ukrainie.
1: A propos problemów wywołanych przez Władimira Putina, tego się będę trzymał. Pan wie, jak się zachować w przypadku ataku z powietrza?
12: Nie. Nie, to jakby jest, mówiąc szczerze, ani my jako politycy nie mamy żadnych szkoleń z tego zakresu, ani nie ma szkoleń powszechnych, które były przez premiera Tuska obiecywane, ani ja nie zostałem przeszkolony w ramach szkoleń wojskowych jako
1: młody
12: człowiek.
1: Może się pan zgłosić osobiście choć, i
12: tak,
1: dobrowolnie, zgłosił pan to, czy nie?
12: Zabawna historia, że ja byłem ostatnim rocznikiem, który miał być jeszcze objęty poborem, ale nie był.
1: A tak zgłosił się pan na takie dobrowolne szkolenie wojskowe?
12: Nie zgłosiłem się
1: na
12: dobrowolne szkolenie wojskowe.
1: A dlaczego? Skoro pan by chciał się dowiedzieć?
12: Chciałbym, mówiąc szczerze, nie wiem jak nawet, tak? To nie jest powszechna wiedza, jakby musiałbym włożyć teraz dużą pracę, tak, oczywiście. Oczywiście, że jest to coś, co można zrobić i co pewnie powinienem zrobić, natomiast nie jest to wiedza w łatwy, sprawny sposób dostępna dla każdego obywatela i z całą pewnością nie jest tak, że gdyby teraz milion ludzi takich jak ja zgłosił się do przeszkolenia, to oni zostaliby obsłużeni.
1: A należy wydać 15 miliardów złotych na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce?
12: A skąd ta kwota?
1: No bo sam o tej kwocie mówi szef resortu obrony, że tyle to może kosztować.
12: No to zależy, co byśmy za to dostali.
1: Ale to znaczy zależy co? Że zależy ile żołnierzy, czy zależy jaka
12: zależy
1: baza?
12: Zależy ilu, zależy jakich, zależy jakie by były ich zadania. Dlatego, że jeżeli my za to mamy wystawić, nie wiem, serwerownię dla armii amerykańskiej i tu przyjadą informatycy z Waszyngtonu, no to niekoniecznie.
1: A
12: jeżeli
1: nie, tu przyjadą
12: okaże
1: rodziny,
12: się, że tu przyjadą doświadczeni,
1: szkoły,
12: że tu przyjedzie 10 tysięcy zaprawionych w walce weteranów innych wojen amerykańskich, no to to jest wtedy inna sytuacja.
1: 10 tysięcy, nie ma o tym mowy. Jak pan wie, jak pan śledzi te doniesienia, to nie ma o tym mowy.
12: Śledzę natomiast... doniesienia i wiem, że w ogóle nie wiemy, o czym rozmawiamy, tak? Rozmawiamy, jak widać, już o konkretnych kwotach z polskiego budżetu, nie wiedząc, co miałoby być w zamian.
1: Ale to znaczy, że nie wierzy pan w te słowa Donalda Trumpa, który mówi, że sprawa została że sprawa posuwa się do przodu. Zrobiliśmy znaczny postęp, napisał prezydent
12: wierzę,
1: amerykański.
12: Wierzę, że sprawa posuwa się do przodu, ale nie wiem, tak? Nie mam wiedzy, żeby była jakaś konkretna propozycja, co Amerykanie za te pieniądze mieliby do Polski przysłać i w jaki sposób to się przyczyni do polskiego bezpieczeństwa. Bo baza może być, ale ona może być w wersji, która nic nie będzie zmieniała w polskiej obronności, a może być w wersji, gdzie się znacząco do tej obronności
1: przyczyni. A kiedy nie będzie zmieniała nic?
12: No tak jak powiedziałem, no jeżeli to zostanie przysłane, nie wiem, jakieś tutaj jacyś oficerowie, jacyś informatycy, jakieś centrum logistyczno-operacyjne, no baza wojskowa może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy.
1: A pana zdaniem powinniśmy tutaj tę bazę zbudować raczej w zachodniej części Polski, czy bardziej po drugiej stronie Wisły?
12: No, kolejny właśnie przykład, tak? Gdybyśmy postawili ją po wschodniej stronie, to na pewno by w większym stopniu zwiększała nasze bezpieczeństwo, choćby przez taki czynnik psychologiczny, tak? Że byłaby po prostu większa obawa przed atakami na wschodniej granicy Polski z obawy, że może to wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę. Natomiast jestem przekonany, że Amerykanie to będą woleli ją postawić w zachodniej części Polski, tak. Właśnie dlatego, że ich żołnierze będą tam bezpieczniejsi.
1: Nie, zaraz się zapytamy też o to, czy powinniśmy w związku z tym, że tyle to będzie kosztować, powinniśmy podnieść podatki w Polsce. Przypomnę, Michał jest razem z nami w rozmowie popołudniowej. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale zostajemy oczywiście w Radiu RMF 24.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Jeżeli pozwolisz, to ja wierszem pojadę.
13: Proszę bardzo.
6: Szczęście jest takie smutne, może nie zdołam cię zatrzymać.
13: To twój wierszyk napisałeś?
0: Słuchacie stacji RMF 5.

0: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w sobotę Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy!

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina 19 i oto nowe fakty.
2: Najnowsze przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
3: Zapraszamy.
4: Jeden z poszkodowanych księży w ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu wyszedł ze szpitala.
3: Na początek ustalenia reportera RMF FM w sprawie dzisiejszej tragedii.
4: Potem wyścig o to, kto pierwszy doprowadzi do obniżek cen paliw.
3: Rządowy projekt trafił na biurko prezydenta, a prezydencka propozycja przepisów wciąż w konsultacjach.
4: Zdrowe drugie śniadanie nie musi być skomplikowane.
3: Posłuchajcie, jak przygotować dziecku smaczny posiłek do szkoły. Do opactwa w Jarosławiu powrócił jeden z księży rannych w dzisiejszym ataku nożownika. Duchowny jest przesłuchiwany.
4: Nie będzie za to dzisiaj przesłuchania sprawcy ataku, w którym, przypominamy, śmiertelnie raniony został ksiądz przebywający w konfesjonale.
3: Przed opactwem jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co jeszcze mówi prokuratura?
5: Oficjalnie potwierdza, że zabandażowany mężczyzna, którego przywieziono tu koło 18, to jeden z rannych księży. Pozostali poszkodowani są w szpitalach. Najciężej ranny przeszedł dwie operacje ratujące życie.
6: Trzy osoby pozostają nadal w szpitalu. Jeden z pokrzywdzonych dotarł właśnie tutaj już na miejsce zdarzenia, do miejsca swojego zamieszkania.
5: Mówi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu, która to jednostka najprawdopodobniej jutro przejmie śledztwo. Potwierdza też, że do tej pory nie został przesłuchany 31-letni obywatel Ukrainy, sprawca tego ataku, i że przesłuchania dzisiaj na pewno nie będzie. Mężczyzna, jak informuje prokuratura, pozostaje pod dozorem policji. Z Jarosławia Dominik Smaga.
4: Ustawa o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych już na biurku prezydenta.
3: Projekt Karola Nawrockiego w tej samej sprawie nadal w konsultacjach.
4: Tak wygląda dziś wyścig konkurujących ze sobą propozycji obniżki cen paliw.
3: Ze szczegółami tego finiszu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Tomku, na razie górą rządowa większość.
7: Koalicja bez skrupułów wykorzystuje to, że to pod jej dyktando prowadzone są prace w parlamencie. Senat bez żadnej zmiany uchwalił dziś po raz drugi niemal tę samą ustawę przyjętą przez rząd we wtorek, a już w piątek uchwaloną przez Sejm. Cały proces legislacyjny potrwał kilka dni i stanęło dokładnie na tym, co proponował rząd. Projekt ustawy pozwalającej na obniżkę cen paliw przygotowany przez prezydenta tymczasem wciąż nie doczekał się nawet nadania w Sejmie numeru druku. Od piątku analizowały go sejmowe służby prawne. Dziś został dopiero skierowany do zaopiniowania przez samorządy prawnicze i organizacje gospodarcze. To zabierze kolejne tygodnie, tymczasem ustawa rządu już dziś czeka na prezydencką decyzję. Kancelaria Karola Nawrockiego nieoficjalnie zapowiada odesłanie jej do Trybunału. Jeśli tak będzie, nadzieje na obniżkę cen paliw spadną niemal do zera.
4: Przed sądem w Ostrowie Mazowieckiej stanie 9 członków jednej z komisji obwodowych.
3: Są oni oskarżeni o niedopełnienie obowiązków podczas drugiej tury ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.
4: Według śledczych komisja źle policzyła wyniki głosowania w tym obwodzie.
3: Ostatecznie w grupie kart z głosami oddanymi na Rafała Trzaskowskiego znalazło się 101 kart z głosami faktycznie oddanymi na Karola Nawrockiego i jedna nieważna.
4: A wśród kart z głosami na Nawrockiego była jedna z poparciem Trzaskowskiego.
3: W śledztwie prawie wszyscy oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 2 lat więzienia.
8: Zdrowa dieta w faktach RMF FM.
3: Jak przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły?
4: No pytamy, bo w mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców na idealne pudełka do szkoły.
3: W nich są kwiaty lub gwiazdki wycinane z warzyw i owoców. Codziennie świeżo pieczony chlebek bananowy lub bułeczki domowe prosto z pieca.
4: Nie instagramowa rzeczywistość to często niezbyt zdrowe przekąski wsypywane do pojemnika.
3: Co zatem przygotować dziecku do szkoły, by było to i smaczne, i zdrowe.
9: Mamy tutaj śniadaniówkę. Mamy jakieś różne ryżowe wafelki, słone precelki.
10: Wybierajmy może owoce, produkty pełnoziarniste. Oczywiście dodatek warzyw też wskazany.
9: Co pani jako mama dietetyk zamyka w tej śniadaniówce?
10: Orzechy, borówki, ale też często są to serki.
9: Jest też ta część pokazowa, promowana przez mamy w internecie. Upiekę chlebek bananowy.
10: Jeżeli nie mamy czasu, nie dajmy się zwariować. Kupienie pieczywa dobrej jakości w dobrej piekarni będzie też równie fajnie zaspokajać potrzeby dziecka.
4: Radzi Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie.
3: Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
4: Artykuł naszej dziennikarki pod tytułem Pokaż śniadaniówkę, a powiem, jaką jesteś mamą, zdrowie na zdjęciu. Znajdziecie na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Nadeszła nasza pora. Wieczorowa pora. Powerplay, tak.
2: Premiery muzycznej.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Te najnowsze przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone.
3: Chodzi o sprawę autentyczności dokumentów z tak zwanych teczek Kiszczaka.
2: Byłego prezydenta podejrzewano o składanie fałszywych zeznań.
3: Baza paliw w szczecińskich Podjuchach bez pozwolenia.
2: Nadzór budowlany daje inwestorowi więcej czasu.
3: Dziś wieczór z Piłkarską Ligą Narodów.
2: I o tym w faktach sportowych w RMF FM.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie.
2: Były prezydent i przywódca Solidarności był podejrzany o składanie fałszywych zeznań w sprawie autentyczności dokumentów z tak zwanych teczek Kiszczaka.
3: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Witamy. Dobry wieczór.
3: Michale, jak śledczy uzasadniają te decyzje?
4: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, nie ma podstaw, by uznać, że Wałęsa jest autorem dokumentów ujawnionych w teczkach Kiszczaka, a tym samym nie ma dowodów, że były prezydent kłamał podczas przesłuchania w 2016 roku. Wtedy Wałęsa był przesłuchiwany jako świadek i zaprzeczył, że na ponad 50 dokumentach znajdujących się w teczce tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek znajdują się jego podpisy. Były tam głównie pokwitowania odbioru pieniędzy, ale także zobowiązania do współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. W 2023 roku warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wałęsie, twierdząc, że były prezydent zeznał nieprawdę. Dowodem miała być opinia biegłych grafologów, którzy stwierdzili, że na większości dokumentów faktycznie podpisał się Lech Wałęsa. W czerwcu 2024 roku sąd zwrócił sprawę prokuraturze, nakazując uzupełnienie postępowania. Ostatecznie dziś śledczy sprawę umorzyli. Uznali, że opinia biegłych nie była kategoryczna, a podczas oceny materiału popełnili oni szereg błędów.
2: Dodatkowe pół roku na legalizację budowy bazy paliw w szczecińskich Podjuchach. To decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
3: Budowa 7 zbiorników na paliwo wzbudza wśród mieszkańców duże kontrowersje, tym bardziej, że inwestor rozpoczął ją bez zezwolenia.
2: Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co usłyszałaś od mieszkańców?
5: Mieszkańcy czują się oszukani. Obiecywano im, że tę nielegalną inwestycję da się jeszcze zatrzymać.
6: Mieszkańcy od samego początku są przeciwni tej nielegalnej, jak my to mówimy, patobudowie, która z założenia była realizowana właśnie w taki sposób, aby dokumenty zdobyć później. Najpierw budować, a dopiero później legalizować. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego no nie tylko idzie na rękę, ale wręcz ciągnie za uszy inwestora.
5: Mówił mi pan Jakub, mieszkaniec Podjuch. W maju mieszkańcy zorganizowali głośny protest przeciwko budowie bazy paliw. Wzięło w nim udział kilkaset osób.
3: O tym, jak działać w sytuacjach kryzysowych, dyskutowali dziś polscy i ukraińscy samorządowcy.
2: W Warszawie zorganizowano konferencję pod hasłem Samorząd w czasie wojny i kryzysu.
7: Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby doszło do pełnoskalowej wojny. Natomiast prowokacje mogą mieć charakter, którego nie przewidujemy i który może nas zaskoczyć.
3: Mówi Robert Gałązkowski, organizator spotkania w Warszawie i były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
2: Bardzo oczekiwany film Mniej Obcy miał dziś uroczystą premierę na festiwalu w Gdyni.
3: Jego bohaterem jest legenda polskiej muzyki, lider Lady Punk, Jan Borysewicz.
2: Z grającym tego muzyka Mikołajem Bukrewiczem i z reżyserem Christopherem Rusem spotkała się w Gdyni dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Czy ty pamiętasz swoją pierwszą reakcję, jak się dowiedziałeś, że jest taka propozycja, żebyś zagrał Jana Borysewicza? Co sobie pomyślałeś?
10: Że jestem trochę za niski.
9: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
10: Nie. Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
9: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
10: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepane główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić to. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie, bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
11: czyli
10: to
11: może,
10: pamiętam.
11: Czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
3: Mniej Obcy walczy na festiwalu w Gdyni o Złote Lwy, a 7 października trafi do streamingu.
2: Polecamy także nowe fakty w RMF FM w eterze o 21:00.
3: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
2: Czas na fakty sportowe w RMF FM.
3: Cezary Dziwiszek.
12: Dobry wieczór, witam serdecznie. Liga Narodów piłkarska oficjalnie rozpoczęta meczem Dywizji D. Malta wygrała z Andorą 2-1. Piąta edycja, w której po raz pierwszy reprezentacja Polski zagra w Dywizji B, czyli nie tej najwyższej. Celem, co podkreślono na oficjalnej konferencji przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, Przemysław Frankowski, jest powrót do najlepszych. Sam Franek wrócił do kadry po 11 miesiącach.
13: Wiadomo, ostatni rok był dla mnie skomplikowany. Miałem wiele kontuzji, ale teraz przepracowałem dobrze okres przygotowawczy, czuję się dobrze na tym zgrupowaniu. Celem zawsze był powrót do reprezentacji. Cieszę się, że tu jestem. Teraz czas pomóc drużynie na boisku.
12: Spotkanie z Bośnią na Stadionie Narodowym jutro o 20:45, a dziś o tej samej godzinie kilka hitów w Dywizji A. Między innymi Holandia-Niemcy na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie i debiut Jurgena Kloppa na ławce trenerskiej gości. Trochę minęło, odkąd grałem tu ostatnim razem. Nie mogę się już doczekać tej atmosfery i wszystkiego, co się z tym wiąże. Przyznaje Jurgen Klopp. Bardzo ciekawie zapowiadają się też skandynawskie derby Norwegii z Danią. Słowenia natomiast to trudny przeciwnik, ale jeśli zagramy na swoim poziomie, o wynik jestem spokojny, zapowiada przed jutrzejszym półfinałem siatkarskich Mistrzostw Europy Marcin Komenda. Biało-czerwoni zapoznali się dzisiaj z podmediolańską halą Unipol Forum.
14: Bardzo klimatyczna hala, myślę, że znakomita do tego, żeby tutaj odbywały się te decydujące mecze w trakcie tych Mistrzostw Europy. Zrobimy wszystko, żeby w jutrzejszym meczu pokazać się z jak najlepszej strony.
12: Po sensacyjnym odpadnięciu Włochów z Finami gospodarze zmienili harmonogram półfinałów. Siatkówka i futbol zatem ostatecznie się u nas nie nałożą. Ze Słowenią zagramy o 17:00.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Chciałem was pozdrowić, powiedzieć, że fajnie gracie, bo...
16: RMF 5.

0: Co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: hałas.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Szef polskiej dyplomacji ostrzega, Rosjanie szykują coś dużego. Węglowy gigant znów pod kreską, JSW ze stratą niemal 500 000 000 zł. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski zapowiada niespodziankę w składzie na jutrzejszy mecz z Bośnią Hercegowiną. O tym więcej w faktach sportowych. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują coś dużego, powiedział wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski w rozmowie w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku. Myślimy również, że opinia publiczna istnieje nawet w dyktaturach i uważam, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć Rosjanom, jesteśmy atakowani i dlatego musimy się zmobilizować. Radosław Sikorski po wczorajszej rozmowie z szefem dyplomacji Białorusi, Maksymem Ryżenkowem, powiedział też, że Białorusini obawiają się wciągnięcia w wojnę. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron zdementował właśnie doniesienia hiszpańskiego dziennika El Mundo, według którego CIA ostrzegła o możliwości ataku dronowego na Francję, Hiszpanię i Włochy. Drony miałyby startować z kontenerów znajdujących się na pokładach statków handlowych, które pływają na Morzu Śródziemnym i które należą do tzw. rosyjskiej floty cieni. Macron powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że CIA nie przekazała Francji konkretnych informacji o takim zagrożeniu. Słuchacie faktów RMF FM. Jastrzębska Spółka Węglowa, największy producent węgla koksowego w Polsce, z kolejnymi fatalnymi wynikami finansowymi. W drugim kwartale spółka straciła niemal 500 000 000 zł. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Władze spółki tłumaczą się wysokimi kosztami działalności. Chodzi m.in. o płace górników, ale też coraz trudniejsze wydobywanie surowca. Pytanie, czy realia rynkowe to jedyny powód tak ogromnych strat. Ponad 430 000 000 zł tylko przez 3 miesiące. To wyniki dużo gorsze niż oczekiwania analityków. Od początku roku JSW jest już 1 000 000 000 zł pod kreską. Najnowszy raport kwartalny to już 10. z rzędu, w którym JSW wykazuje stratę. Słabym wynikom towarzyszą zmiany personalne, które mają dźwignąć spółkę spod kreski. Ta najnowsza to powołanie wiceprezesa do spraw ekonomicznych. Stanowisko obejmie Bartosz Styś, dotychczas związany ze spółką Tauron.
4: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Dokładnie 100 lat temu prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Nowe przedsiębiorstwo miało uporządkować sieć kolejową różną w każdym z państw zaborczych. To historia, a za co dziś cenicie kolej?
5: Za to, że jest, że się rozwija. Jak jest punktualna, to jest wspaniała i nasza kolej wtedy jest naprawdę fajna.
6: Stoimy sobie przy tablicy odjazdów.
5: No i mamy 65 minut opóźnienia. No i trochę smutno, no ale jak to się mówi, wszystko w życiu może się zdarzyć, więc szukamy pozytywów.
7: Sama jazda pociągiem jest bardzo przyjemna, a PKP cenimy sobie za to, że można wymienić bilet, który się kupiło wcześniej.
2: Usłyszała na dworcu Warszawa Wschodnia nasza reporterka Magdalena Greinert. Warto pamiętać także o tym, że podróż pociągiem zwykle oznacza mniejszą emisję CO2.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Dobry wieczór. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów mówi: będziecie zaskoczeni składem. Jan Urban, pytany o potencjalnych debiutantów, mówi też wprost: na tym zgrupowaniu chcę dać szansę każdemu z powołanych.
9: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny.
8: Lista potencjalnych debiutantów na jutro: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak, Nowak, Marcel Reguła, a także bramkarze Sławomir Abramowicz i Mateusz Kochalski. Tymczasem w najwyższej dywizji Ligi Narodów, bo my jesteśmy w dywizji B, już grają. Po ponad kwadransie Holandia remisuje z Niemcami 0-0. Do siatki trafił co prawda Van Dijk, ale był faul na bramkarzu. Norwegia już 2-0 prowadzi z Danią, a do siatki przed chwilą trafił Erling Haaland. Portugalia Walia 0-0, Serbia prowadzi z Grecją 1-0. Takie rzeczy jak w meczu Włochy-Finlandia się zdarzają, chociaż rzadko. Przyznaje notabene włoski trener Słowenii Fabio Soli przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy z Polską. Przeciwko naszej reprezentacji swoją stawia raczej w pozycji czarnego konia. Wiemy, że mają większe szanse na zwycięstwo, ale jeśli będzie choćby jedna szansa na 100, żeby pokonać Polskę, to musimy tę okazję wykorzystać. Zapowiada trener Słoweńców, z którymi o finał zagramy jutro o 17:00. Po nas w Mediolanie zmierzą się Francuzi ze wspomnianą Finlandią. Jeszcze tenis. Dwa zwycięstwa Polaków w Chinach. Kamil Majchrzak pokonał Włocha Belucciego i awansował do drugiej rundy turnieju w Hangzhou, a Hubert Hurkacz wygrał z Kazachem Szewczenką i wystąpi w drugiej rundzie turnieju w Chengdu.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: I to już jest ten czas, kiedy jesteśmy z wami, bawimy się razem w programie
4: RMF 5.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF 5. Come here, baby.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaczynamy na najnowsze fakty, które o 22:00 przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. RCB rozesłało alerty do mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. Wojsko poderwało myśliwce. Prokuratura bada motywy ataku nożownika w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec nie został dziś przesłuchany. W faktach także wyjątkowe przesłanie Donalda Trumpa do amerykańskiej Polonii. Kolejny alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że monitoruje sytuację, a działania mają charakter prewencyjny. Prokuratura ustala motyw działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował dziś nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Do opactwa w Jarosławiu powrócił dziś jeden z księży poszkodowanych w ataku nożownika. Sprawca ataku został zatrzymany przez policjantów. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że swoje zachowanie tłumaczył w sposób nieracjonalny. Wiadomo, że mężczyzna dziś w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Dziś przesłuchania 31-latka nie będzie, przekazała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
4: On jest zatrzymany, przebywa pod nadzorem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
3: Burmistrz Jarosławia ogłosił w mieście żałobę, która potrwa do końca tygodnia. Do tragedii w podkarpackim Jarosławiu wrócimy w naszej porannej rozmowie, 8:02 w RMF FM i RMF 24. Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania Czesławowi Mroczkowi, wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji, posłowi Koalicji Obywatelskiej. Wy też będziecie mogli to zrobić z pomocą specjalnego formularza dostępnego na RMF 24. Wcześniej o 7:00 w RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus. Zapraszamy.
5: Fakty zza oceanu.
3: Donald Trump dziękuje Polakom za ich wkład w historię Stanów Zjednoczonych. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu, powiedział prezydent USA w nagranym przesłaniu do gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. To dla mnie zaszczyt móc powitać Polaków z całego kraju w Waszyngtonie, gdy świętujecie 250 lat wkładu Polaków w historię Ameryki. A było ich naprawdę wielu, wliczając w to wielkich generałów. Pułaskiego i Kościuszka, wielkiego bojownika rewolucyjnego. Od naszej walki o niepodległość aż do dzisiaj polsko-amerykańscy patrioci pomagali wygrywać i bronić amerykańskiej wolności. Trump podziękował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pamiątkową tablicę od narodu polskiego upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki. Dodał również, że zwycięstwo polskiego prezydenta było największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Więcej o tym przesłaniu przeczytacie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Gra dywizja A piłkarskiej Ligi Narodów. Holendrzy przegrywają z Niemcami 0-1 po bramce Nmeczy. Norwegia prowadzi z Danią 2-1, Haaland z golem. Portugalia z Walią 2-0, Cristiano Ronaldo także z golem, a Serbia już tylko remisuje z Grecją 1-1. Drugie połowy trwają. W dywizji B Polska jutro zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W ostatnich meczach skrzydłowi Jakub Kamiński i Nikola Zalewski to był nasz motor napędowy, ale co w sytuacji, w której pierwszy w Benfice, a drugi w Atalancie głównie siedzą na ławce?
7: Moim zdaniem to nie jest problem. To nie jest problem, bo chcieliby na pewno więcej minut. Nie mają ich, ale to nie jest tak, że brakuje im całkowicie rytmu meczowego. Nie, nie. Są do dyspozycji, ale musimy wziąć pod uwagę to, że grali troszkę mniej.
6: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Jutro o 20:45 pierwszy gwizdek na Narodowym i sprostuje Portugalia. Prowadzi 1-0. Cristiano strzelił, ale ze spalonego gol cofnięty. Finowie to największa sensacja siatkarskich mistrzostw Europy jak na razie. W ćwierćfinale wyeliminowali gospodarzy Włochów i jak mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim polski analityk Finów Kamil Sołoducha, w półfinale z Francją nie mają już nic do stracenia.
8: Teraz wszystko jest proste. Teraz można powiedzieć: panowie, jesteście oko zrobienia czegoś wielkiego, róbcie swoje, że tak powiem. Tu już nie trzeba jakiejś motywacji, oni na pewno będą wychodzić na parkiet totalnie zmotywowani.
9: Tak naprawdę przygotowaliśmy się w taki sposób do meczu z Włochami, że chcieliśmy oczywiście wygrać, natomiast wiedzieliśmy, że nic wielkiego się nie stanie, jeżeli tego meczu nie wygramy. Byliśmy w stanie to zrobić i myślę, że tak już będziemy podchodzić do każdego kolejnego spotkania.
6: Finowie i Francuzi o finał Euro siatkarskiego zagrają jutro po 21 o 17. Polska ze Słowenią.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Z Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Trwa rosyjski atak na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z alertami RCB. Specjalny zespół ma zbadać sprawę zonda krypto. Minister Sprawiedliwości wskazał w RMF FM, kto nim pokieruje. W faktach wrócimy także do sukcesu fińskich siatkarzy. W ich sztabie pracuje Polak.
3: No jest to historyczny wynik.
1: W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej działają myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Działania mają charakter prewencyjny, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rozbudowa bazy schronów i miejsc ukrycia to najpilniejsze zadanie dla Polski. Tak przekonywali szefowie ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw, w czasie warszawskiej konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Dzielili się tam swoimi doświadczeniami z polskimi władzami. Komentarze na miejscu zebrał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, dlaczego właśnie schrony są według Ukraińców tak istotne?
4: Powód to ostatnie ataki Rosjan bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy. Pierwszy zastępca szefa chersońskiej obwodowej administracji państwowej, Dmytro Butryj, przekonuje tu, że to trzeba traktować poważnie, a schrony dają największe zabezpieczenie. Tak to dzisiaj działa właśnie w okolicy Chersonia.
5: Dzisiaj my pracujemy pod ziemią.
6: Większość naszej pracy dzisiaj odbywa się pod ziemią.
5: Tam i administracji.
6: Przeważnie w schronach. To, co obecnie możemy sobie obserwować, że wróg wzmacnia poziom terroryzmu, no nie wygląda, że będzie łatwiej.
4: Tak to tłumaczy Mykola Chranowski, pierwszy sekretarz ambasady Ukrainy w Polsce. Według najnowszych danych z rządowej aplikacji Gdzie się ukryć w naszym kraju dzisiaj działa ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
1: Moim celem jest, by specjalny zespół prokuratorski do spraw zonda krypto przy prokuraturze krajowej zaczął działać 1 października, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy wiemy już, kto będzie jego zwierzchnikiem?
7: Tak, to choć w ostrożnych słowach ujawnił na naszej antenie minister sprawiedliwości.
8: Ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef.
7: Decyzje w tej sprawie są już podjęte, choć jeszcze nie zostały ogłoszone.
8: Nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane.
7: Wczorajsze przeszukania w Czeladzi i zatrzymanie byłego policjanta zbliża prokuraturę do rozwiązania zagadki śmierci jednego z założycieli zonda krypto.
8: Zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy, natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych.
7: Minister nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z morderstwem. Zapewniał jednak, że będą kolejne ujawnione nazwiska polityków związanych z aferą finansową.
8: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy, musimy weryfikować te dowody, które mamy.
7: Podkreślał minister sprawiedliwości.
1: Do tej rozmowy wrócimy w nocnych faktach RMF FM. Ponad 2000 zł za tonę węgla trzeba teraz zapłacić warmińsko-mazurskim. Dziś w faktach sprawdzamy dostępność tego surowca opałowego przed początkiem sezonu grzewczego. Ostatniej mroźnej zimy popyt był nawet dwukrotnie większy niż w poprzednim sezonie. Teraz sytuacja się zmieniła.
9: Od 25 lat pan sprzedaje węgiel. Rośnie zapotrzebowanie, maleje czy jest na stałym poziomie?
10: Maleje zapotrzebowanie.
9: I wy musicie też reagować, przebranżawiać się?
10: Tak, trzeba będzie to na pewno już przejść w ogóle na ekogroszek, workowany i na pelet, bo z tradycyjnego węgla to już będzie coraz mniej, z rokiem na rok będzie mniej.
1: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
11: Sport w faktach RMF FM.
1: Reprezentacja Finlandii dość niespodziewanie zameldowała się w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonała w Turynie Włochów, a ostatni tak dobry występ Finowie zanotowali w tym turnieju w 2007 roku. W sztabie szkoleniowym tego kraju pracuje Polak Kamil Sołoducha. Rozmawiał z nim wysłannik RMF FM na turniej Patryk Serwański.
12: Ja jestem odpowiedzialny za kwestie statystyczne, za tworzenie tej bazy danych, którą mamy, plus za tworzenie taktyki. taktyki, którą przygotowujemy na mecze.
2: No i ta taktyka, wiemy, że wczoraj się dobrze sprawdziła. Jest awans do półfinału, powtórzenie wyniku z 2007 roku dla tej reprezentacji, to ma na pewno wielkie znaczenie.
12: Tak, no jest to historyczny wynik, a jeszcze mam nadzieję, że trochę go poprawimy. Natomiast oczywiście nie jesteśmy faworytami już w żadnym kolejnym meczu, z żadną z tych drużyn, która została.
1: W jutrzejszym półfinałowym meczu Finlandia zmierzy się z Francją. To spotkanie o 21:00. Wcześniej o 17:00 początek meczu polskich siatkarzy ze Słowenią. Odliczamy i trzymamy kciuki za Polaków. A z faktami wracamy za niecałą godzinę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Wkrótce możemy nie potrzebować telefonu, wystarczy jeden mały gadżet, który mieści się...
0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
13: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
13: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w soboty Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy!

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A podraza. Zapraszam. Alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny nadal aktualne w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, apeluje prymas Polski po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Czy znacie aplikację Pierwszy Ratownik? Jeśli nie, to posłuchajcie, jak ona działa. W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej nadal działają myśliwce. Przed 22 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alertę RCB. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze w Jarosławu apeluje, by to tragiczne zdarzenie nie stało się źródłem nienawiści do Ukraińców. Wezwał on do modlitwy za zmarłego księdza, rannych oraz ich bliskich. Jak informowaliśmy w faktach, prokuratura ustala motyw działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Do opactwa w Jarosławiu wrócił już jeden z księży poszkodowanych w ataku nożownika. Sprawca ataku został zatrzymany przez policjantów. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że swoje zachowanie tłumaczył w sposób nieracjonalny. Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Wczoraj nie doszło do przesłuchania 31-latka. Realizacja zapowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który pisze o możliwości pozbawienia urzędów trójki sędziów wybranych przez obecny Sejm, praktycznie nie ma szans. Bogdan Święczkowski poinformował o wszczęciu wobec nich postępowania dyscyplinarnego, dodając, że może się ono skończyć ich złożeniem z urzędu. Z informacji dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego wynika, że to niemożliwe.
2: Przeszkodą jest za mała liczba uznawanych przez samego prezesa Święczkowskiego sędziów. Do postępowania dyscyplinarnego w Trybunale potrzebny jest wylosowany do zbadania sprawy rzecznik dyscyplinarny, a o winie podejrzanych orzeka skład 3 sędziów w pierwszej i 5 innych w drugiej instancji. Łącznie wymaga to więc 9 osób, tymczasem cały uznany przez prezesa skład Trybunału to osób 10, z których na dodatek 3 mają być sądzone, więc nie mogą same sądzić. Postępowanie dyscyplinarne w 10-osobowym Trybunale można więc zacząć, ale nie można go skończyć, bo brak do tego co najmniej 2 sędziów. Do złożenia z urzędu sędziów Będkowskiej, Szostka i Patyry, jak pisze prezes, nie może dojść z powodu matematyki.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w mediach społecznościowych informacje o swoich rodzicach, o swoich dzieciach. Z kolei co piąte dziecko przyznaje, że te publikacje są dla niego źródłem wstydu. To wnioski z najnowszego raportu pod tytułem Status udostępnione, który został stworzony przez T-Mobile UNICEF Polska we współpracy z Komendą Główną Policji.
4: Co jest istotne, to uwzględniamy perspektywę dziecka i te działania informacyjne są też skierowane do dzieci. I właśnie policjanci ruszają w Polsce, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni, z jakimi ryzykami tam mogą się spotkać i jak reagować.
5: A kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci, rodzice czy dzieci?
4: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi, oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność. Coraz częściej ich media społecznościowe są chronione w takim sensie, że właśnie ustawiają prywatne profile.
1: Mówiła psycholog i pedagog Dominika Bartoszak. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Życie kilkunastu osób udało się uratować dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik. Program łączy osoby potrzebujące pomocy z ochotnikami przebywającymi w okolicy. A jak dokładnie działa ta aplikacja?
6: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilku kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki.
3: Jednym z takich zdarzeń jest nagłe zatrzymanie krążenia w województwie wielkopolskim, gdzie pierwsi ratownicy na miejscu zdarzenia byli już po 2 minutach od wciśnięcia przycisku pomoc. Jedna grupa rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, druga grupa ratowników pojechała do sąsiedniej wioski po defibrylator AED.
6: Mówi Maciej Fleischer, koordynator programu Pierwszy Ratownik. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
1: O tej pożytecznej aplikacji mówił reporter RMF FM Michał Krasoń, a z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich wycieczka nad Jezioro Czorsztyńskie. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: RMF 5.

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w soboty Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy!

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Podraza. Znów niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia. Mówienie o resecie jest przedwczesne, tak Andrzej Poczobut komentuje spotkanie Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji. Coraz niższy poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim.
2: Borykamy się z małą ilością wody, która dopływa.
1: Niespokojny wieczór i noc dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. Jak informowaliśmy, przed 22 otrzymali oni alerty RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym w Ukrainie. Do akcji zabezpieczania naszej przestrzeni powietrznej włączyło się polskie lotnictwo. Myślę, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, mówienie o jakimś resecie jest po prostu przedwczesne, mówi w RMF FM Andrzej Poczobut. W rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim odniósł się on do spotkania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem. Strony potwierdziły oficjalnie, że do tej rozmowy doszło. Pierwszy raz od dekady.
3: Andrzej Poczobut, więzień polityczny, działacz Związku Polaków na Białorusi, powiedział mi, że stronie Białoruskiej bardzo zależy na ociepleniu relacji z Unią Europejską.
4: No, interes jest banalny, interes gospodarka. Nie zważając na wszystkie swoje tam zapewnienia, białoruski reżim zdaje sobie sprawę, że współpraca z Unią Europejską, no, to jest podstawa do tego, żeby białoruska gospodarka zachowała swoją stabilność.
3: Andrzej Poczobut podkreśla, że z zadowoleniem przyjął informację o tym spotkaniu.
4: Ja mam nadzieję, że wynikiem tego takich spotkań, no, będzie to, że sytuacja na Białorusi będzie się polepszała, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o sytuację mniejszości polskiej.
3: Podsumował, że Białoruś to państwo totalitarne, ale jak tłumaczy, jeżeli choć na chwilę sytuacja poprawi się, to będzie sukces. Nie ma natomiast złudzeń co do tego, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak zachowa się Łukaszenka.
4: Zdolności Łukaszenki w sprawie ograniczenia jakichś działań rosyjskich, no są, nie są porażające, nie?
3: Powiedział mi Andrzej Poczobut. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch oburzeni decyzją w sprawie nielegalnej bazy paliw. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do końca lutego przedłużył inwestorowi termin na legalizację tej inwestycji. Chodzi o 7 wielkich zbiorników na paliwo, których budowa rozpoczęła się bez pozwolenia.
5: My oczekujemy skutecznych działań. Jeżeli prawo nie pozwala tego załatwić w taki sposób, żeby nakazać rozbiórki, to trzeba załatwić to w inny sposób. Na przykład bardzo skutecznie już zmieniając przeznaczenie tego terenu w taki sposób, żeby baza paliw nie mogła tam powstać i żeby nas od tej zmory uwolnić.
6: I jakie teraz będą dalsze kroki mieszkańców w tej sprawie?
5: Myślimy bardzo poważnie na temat ponownego protestu na ulicach. Rozmawialiśmy już w naszym sąsiedzkim gronie, ludzie są zdecydowani. Chcemy się jeszcze raz przypomnieć wszystkim, że my tutaj jesteśmy, że sprawa jest niezakończona i na pewno nie odpuścimy i będziemy o tym cały czas pamiętać.
1: Mówił Jakub Olszewski, mieszkaniec Podjuch. Baza ma pomieścić w sumie 160 tysięcy metrów sześciennych paliwa. Najbliższe bloki mieszkalne mieszczą się w odległości 200 metrów od inwestycji. Poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim spadł o 6 metrów w porównaniu ze stanem normalnym. Wody w jeziorze ubywa z każdą sekundą, bo zapora wypuszcza jej 3 razy więcej niż do niej dopływa. By zapewnić odpowiedni poziom rzeki Dunajec potrzebny do organizacji spływu tratwami, mówi prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Leszek Bajorek-Fiałkowski.
7: Mieliśmy już niższe stany, natomiast trzeba powiedzieć, że to jest jeden z najsuchszych lat w historii spółki, a najsuchszy był rok ubiegły. Czyli tak rok po roku borykamy się z małą ilością wody, która dopływa.
1: Sytuacja jeszcze nie jest alarmująca, bo do minimalnego stanu jeziora brakuje jeszcze 13 metrów, ale władze spółki, jak i żeglarze czekają na większe opady, które uzupełnią braki wody w zalewie.
8: Fakty, opinie, komentarze.
1: Wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, czy możliwe jest wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego. W mediach pojawiają się informacje, że mogliby oni zablokować możliwość wejścia do Trybunału jego prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. Posłuchajmy.
9: Przede wszystkim wejdą sędziowie. Ci, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm.
10: No ale ktoś ich musi wpuścić, wprowadzić na prezes Sięczkowski nie wygląda na chętnego, żeby ich...
9: No nie wygląda, ale młyny sprawiedliwości zaczęły mielić. Wczoraj była decyzja prokuratury, która była jednoznaczna, bo bardzo wygodnie jest na fotelu pana Sięczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć, ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwar Sięczkowskiego.
10: No tak, mówi pan oczywiście decyzja w sprawie szefa Straży Trybunalskiej i pani dyrektor biura, którzy dostali zakaz wstępu i cały szereg innych zakazów. No ale nie możecie się dobrać do prezesa, to dobieracie się do jego ludzi?
9: Nie, no to jest normalne, pragmatyczne działanie. Do prezesa dobierzemy się w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo dobierzemy się nie jest odpowiednie, raczej chciałbym użyć słowa prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem, więc...
10: No ale ma immunitet.
9: No tak, ale ja jako prokurator generalny i prokuratorzy, którzy prowadzą odpowiednie śledztwa, mam nadzieję, że będą działać, tylko tutaj... Ja nie jestem zwolennikiem ręcznego sterowania i zawsze to mówiłem, że każda sprawa musi dojrzeć do tego momentu. Musimy mieć też świadomość, że no chodzi o to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować. To nie jest sztuka wejść tylko do budynku, usiąść i co? Czekać, że pan Sięczkowski nie przydzieli nikomu sprawy na przykład, bo on będzie kontestował
10: wszystko.
9: No dobrze,
10: czyli jaki jest plan? To znaczy, żeby zaczął działać, to trzeba zmienić prezesa, zmienić skład i przeprowadzić, prezes Sięczkowski powiedziałby, zamach stanu.
9: No tak, prezes Sięczkowski sam widział, jak dokonuje się w czasach PiSu zamach na państwo prawa, więc myślę, że w zamachach to on ma dobrą praktykę. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zaufać tym sędziom, którzy zostali wybrani, ale proszę zwrócić uwagę, jest też bardzo istotny element. Mamy także sędziów wybranych w czasach PiSu, którzy nie chcą być elementem folwarku Sięczkowskiego.
10: Czy chcecie odwołać prezesa Sięczkowskiego, jak już wejdą nowi sędziowie?
9: To nie jest pytanie do mnie, bo ja chciałbym zobaczyć, panie co zdecydują sędziowie.
10: To jest pytanie również do pana, bo zakładam, że uczestniczył pan w budowaniu planu na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym.
9: Znaczy, ja uczestniczyłem w odbudowie planu na Krajową Radę Sądownictwa na tyle, na ile powinien uczestniczyć prokurator generalny minister sprawiedliwości. Jednym z moich celów jest także postawienie na nogi Trybunału, który zacznie realnie działać. Więc ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tą większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko.
10: Ale rozumiem, że czekamy na razie na jakąś wydarzeń z Maciejem
9: Nie,
10: Bartkiem.
9: No, proszę zwrócić uwagę, że przełom jest, bo była konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, tej legalnej, dzisiaj. Pojawił się tam pan sędzia Scelina, który wyraźnie powiedział, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich legalnie wybranych sędziów. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, bo to oznacza, a wiem jeszcze, że to nie tylko jedna osoba, że są ludzie wybrani przez PiS i w czasach PiSu, którzy myślą inaczej.
10: Panie ministrze, ale żeby to wszystko się wydarzyło, muszą wejść sędziowie do Trybunału, musi się
9: tak,
10: palenie wydarzyć.
9: To się stanie.
10: Z policją czy bez?
9: To wszystko zależy, jak będzie się zachowywał dzisiaj pan Sięczkowski. Wydaje mi się, że grunt usuwa mu się sukcesywnie z
10: podnóg. Perspektywa czasowa jest jaka?
9: Perspektywa czasowa jest kilku tygodni.
10: W ciągu kilku tygodni coś się wydarzy.
9: Myślę, że no, musi się zacząć odbudowa Trybunału, ale najpierw czekajmy, co powie kancelaria z panem Berkiem.
10: Wydaje się, że już wiemy, co powie.
9: No, widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów, później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy. Teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania, ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna. Nawet widziałem różne sondaże.
10: Opinia publiczna nigdy nie jest jednoznaczna w Polsce.
9: Ale ja widziałem sondaże takich instytucji, które uchodzą za no, zupełnie apolityczne. Ponad 60% ludzi uważa, że powinniśmy odbudować ten Trybunał nawet z pomocą policji.
10: No, ale to nadal nie jest cała opinia publiczna, tylko 60%.
9: Zonda Krypto. No nie, wiadomo, że jak w polityce będzie robić ankietę, to będzie inaczej.
10: Zonda Krypto i czas. Kiedy powstanie specjalny zespół do spraw Zonda Krypto?
9: Tutaj nabieramy bardzo dużego tempa. Ja się spotkałem z prokuratorem krajowym w poniedziałek i dzisiaj również będę dużo czasu spędzał w prokuraturze krajowej i moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół przy prokuraturze, w prokuraturze krajowej zaczął działać.
10: 1 października. Kto będzie jego szefem? Powiedział pan, że ma już kandydata?
9: No, ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef, ale to jest jeszcze decyzja.
10: Ale rozmawiał pan z nim?
9: Ja z nim rozmawiam regularnie, ale nie rozmawiam z nim w kategoriach
10: tego. Ale pytam się na ten temat.
9: Nie rozmawiałem z nim, bo mi się to wydaje trochę oczywiste.
10: Czyli jest pan przekonany, że to jest dobry kandydat, to dlaczego pan jeszcze tego nie ogłasza? To
9: znaczy, nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane i dzisiaj też będą kolejne rozmowy, bo to trzeba całą logistykę zapewnić, także w budynku tutaj w Warszawie. Oczywiście to poszerzy możliwości, dlatego że przy tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów i teraz trwa analiza tych dowodów i weryfikacja.
10: Będą następne zatrzymania?
9: Nie wykluczamy niczego, bo każde czynności procesowe, wczoraj trwały przeszukania bardzo intensywnie i będziemy mieli kolejne dowody, bo wiem już, że...
10: Ale ktoś ze świecznika?
9: Myślę, że na ten moment nikt ze świecznika, jak pan to mówi, nie będzie brany pod uwagę, ale ja nigdy też nie uprzedzam, bo najlepiej działa prokuratura, kiedy potencjalni podejrzani dowiadują się w momencie, gdy ktoś puka do ich drzwi.
10: Jakie dowody? Powiedział pan, że znaleziono dowody istotne wczoraj w czasie przeszukań.
9: Nie mogę o tym mówić.
10: Ale istotne z jakiego powodu?
9: No, z postępu śledztwa. Pamiętajmy o tym, że tam jest kilka wątków. Są wątki takie związane z zaginięciem, czy też zabójstwem. Są wątki związane z...
10: No właśnie, to przybliża, bo to jest bardzo taka rzecz interesująca.
9: Moim zdaniem to może, że tak powiem, przybliżyć nas do wiedzy o tym, co się stało z panem Suszkiem. Nie chcę tego przesądzać. Naprawdę, jeżeli będę miał wszystkie dokumenty na stole i będę wiedział, że mogę o nich mówić, to wtedy powiem,
10: ale
9: jestem zawsze
10: się
9: bardzo...
10: do wyjaśnienia tej sprawy?
9: Tak, zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl, a do jej kolejnej części wrócimy w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego, a ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: pierwszy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.